0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Gdzie jest koń? Zapytał Wokulski. W maneżu Millera. A dokumenta? Oto są, odpowiedział już weselej młody człowiek, wydobywając paczkę papierów z bocznej kieszeni surduta. Po obiedzie pójdziemy obejrzeć konia. O, naturalnie. Niech pan pisze kwit, rzekł Wokulski i wydobył pieniądze z biurka. Na 800 naturalnie, mówił młody człowiek. Szybko wziął papier i pióro i zaczął pisać. Wokulski zauważył, że młodzieńcowi trochę drżały ręce i twarz mu się mieniła. Kwit był napisany według wszelkich form. Wokulski położył 800 rublówek i schował papiery. Chwilę później młody człowiek, ciągle zmieszany, opuścił gabinet. Zbiegając zaś ze schodów, myślał: podły jestem, tak podły. Ale ostatecznie za kilka dni zwrócę babie 200 rubli i powiem, że dołożył je Wokulski, poznawszy bliżej zalety konia. Oni przecież nie zetkną się, ani baron z żoną, ani ten kupczyk z nimi. Kwit kazał sobie pisać, wyborny. Jak to znać geszefciarza i parweniusza? O 11:00 Wokulski wyszedł na ulicę z zamiarem udania się do adwokata. Skoczył w przejeżdżającą dorożkę i kazał skręcić ku Alei Jerozolimskiej. Na rogu wysiadł i poszedł piechotą w jedną z poprzecznych ulic. Dzień był piękny, niebo prawie bez obłoku, bruk bez kurzu. Okna domów pootwierane, niektóre dopiero myto. Figlarny wiatr miotał spódnicami pokojówek, przy czym można było spostrzec, że warszawska służba łatwiej odważa się myć okna na trzecim piętrze, aniżeli własne nogi. Idąc prawym chodnikiem, dostrzegł Wokulski na lewo, mniej więcej w połowie ulicy, dom niezwykle żółtej barwy. Do licha, szepnął, zdaje mi się, że to właśnie ów dom. Istotnie, była to kamienica Łęckich. Dom był trzypiętrowy, miał parę żelaznych balkonów i każde piętro zbudowane w innym stylu. Za to w architekturze bramy panował tylko jeden motyw, mianowicie wachlarz. Górna część wrót miała formę rozłożonego wachlarza, którym mogłaby się chłodzić przedpotopowa olbrzymka. Na obu skrzydłach bramy były wyrzeźbione ogromne prostokąty, które w rogach również ozdobiono do połowy otwartymi wachlarzami. Najcenniejszym jednak upiększeniem bramy były umieszczone w pośrodku jej skrzydeł dwie rzeźby przedstawiające główki gwoździ, ale tak wielkich, jakby nimi była przytwierdzona brama do kamienicy, a kamienica do Warszawy. W tej chwili z prawej oficyny wyszła piękna kobieta z małą dziewczynką. Była to wysoka szatynka z szarymi oczami o klasycznych rysach. Spojrzeli na siebie oboje z Wokulskim i dama zarumieniła się. Skąd ja ją znam? Pomyślał Wokulski, wychodząc z bramy na ulicę. Widziałem ją w sklepie. Nawet Rzecki zwracał mi na nią uwagę i mówił, że ma śliczne nogi, istotnie ładne. Cofnął się znowu w bramę i począł czytać spis mieszkańców. Co? Baronowa Krzeszowska na drugim piętrze? Co? Maruszewicz w lewej oficynie na pierwszym? Szczególny zbieg okoliczności. Trzecie piętro od frontu, studenci, ale... Kto może być ta piękność? Prawa oficyna, pierwsze piętro, Jadwiga Misiewicz, emerytka i Helena Stawska z córeczką. Z pewnością ona.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Wokulski wyszedł z podwórza na ulicę i jeszcze raz obejrzawszy nieruchomość, której miał zostać panem, skręcił w Aleję Jerozolimską. Tu wziął dorożkę i pojechał do adwokata. Gabinet miał sprzęty kryte brązową skórą, w oknach brązowego koloru firanki, a na ściennych obiciach brązowe desenie. Sam gospodarz odziany był w brązowy surdut i trzymał w ręku bardzo długi cybuch, u góry zakończony funtowym bursztynem i piórkiem. Mam prośbę do mecenasa, rzekł po chwili Wokulski. Chcę kupić kamienicę. Już? Spytał mecenas, podnosząc brwi i schylając głowę. Winszuję, bardzo winszuję. Dom handlowy nie na próżno nazywa się domem. Kamienica dla kupca jest jak strzemię dla jeźdźca. Pewniej siedzi na interesach. Handel nie oparty na tak realnej podstawie, jaką jest dom, jest tylko kramarstwem. O jakąż to chodzi kamienicę, jeżeli szanowny pan raczysz mnie już zaszczycać swoim zaufaniem? Ma być w tych dniach licytowany dom pana Łęckiego. Znam, przerwał adwokat. Mury wcale dobre, rzeczy drewniane należałoby stopniowo zmienić. W rezerwie ogród. Licytuje baronowa Krzeszowska do 60 tysięcy rubli. Konkurentów zapewne nie będzie, kupimy najwyżej za 60 tysięcy rubli. Choćby za 90 tysięcy, a nawet i więcej, wtrącił Wokulski. Po co? Skoczył na fotelu adwokat. Nie chcę obdzierać mego przyszłego wspólnika. Wspólnika? Zawołał adwokat. Ale szanowny pan Łęcki jest stanowczym bankrutem. Po prostu skrzywdziłbyś go pan, naddając mu jakieś kilka tysięcy rubli. Znam pogląd jego siostry, hrabiny na tę sprawę. W tej chwili, gdy pan Łęcki zostanie bez grosza przy duszy, jego urocza córka, którą wszyscy uwielbiamy, wyjdzie za barona albo marszałka. Oczy Wokulskiego tak dziko błysnęły, że adwokat umilkł. Przypatrywał mu się, rozmyślał. Nagle uderzył się ręką w czoło. Szanowny pan, rzekł, jesteś zdecydowany dać 90 tysięcy rubli za tę ruderę? Tak, odparł głucho Wokulski. Fizjognomia i cała postawa adwokata zmieniła się do niepoznania. Pociągnął z wielkiego bursztynu ogromny kłąb dymu, rozparł się na fotelu i trzęsąc ręką w stronę Wokulskiego mówił: Panie Stanisławie, pan wie, co to jest nasza arystokracja i jej dodatki? Jest to parę tysięcy ludzi, którzy wysysają cały kraj, topią pieniądze za granicą, przywożą stamtąd najgorsze nałogi, zarażają nimi klasy średnie, niby to zdrowe i sami giną bez ratunku, ekonomicznie, fizjologicznie i moralnie. Gdyby zmusić ich do pracy, gdyby skrzyżować z innymi warstwami, może byłby z tego jaki pożytek, bo już ci są to organizacje subtelniejsze od naszych. Rozumie pan, skrzyżować, ale nie wyrzucać na podtrzymanie ich 30 tysięcy rubli. Otóż do skrzyżowania pomagam panu, ale do strwonienia 30 tysięcy rubli nie. Nic nie rozumiem pana, odparł cicho Wokulski. Rozumiesz, tylko nie ufasz mi. Wielka to cnota nieufność. Leczyć z niej pana nie będę, tyle ci powiem. Łęcki bankrut może zostać krewnym nawet kupca, a tym bardziej kupca szlachcica. Ale Łęcki z 30 tysiącami rubli w kieszeni...

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poran słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku serialowa Lalka od kuchni, historia pisarki, której rękopis książki odnaleziono po 80 latach w warszawskiej piwnicy i emocje związane z biegiem trzech kopców, jeszcze kącik wielkiej sztuki, prosto z Bydgoszczy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku serialowa Lalka od kuchni, historia pisarki, której rękopis książki odnaleziono po 80 latach w warszawskiej piwnicy i emocje związane z biegiem trzech kopców, jeszcze kącik wielkiej sztuki, prosto z Bydgoszczy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 15 w RMF Classic.
7: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.

0: Lalo Schifrin, Mission Impossible w porannie w RMF Classic. Jeżeli do tej pory wstawanie o 6.30 było dla was niemożliwe, no to będziemy sprawiać, by było przynajmniej odrobinę przyjemniejsze, bo w dobrym towarzystwie RMF Classic, Śniadania Mistrzów, które zaczynamy od faktów. Anna Wachowska już z nami.
1: W Kijowie o poranku słychać eksplozję, informuje agencja Reutera, która powołuje się na świadków. Więcej informacji w kolejnych faktach. Rząd przyjął projekt przepisów zaostrzający kary dla kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Za takie wykroczenie będzie grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące.
2: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce w sytuacji, kiedy wiadomo, że przejazd jest zablokowany, czy to szlabanem, czy czerwonym światłem.
1: Tak rzecznik rządu Adam Szłapka mówił o tym, za co karani będą kierowcy. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Rząd liczy na to, że szybko. Kiedy tylko nowelizacja kodeksu drogowego zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. Legenda piłki nożnej Leo Messi 6 października pożegna się z argentyńskimi kibicami. W sierpniu piłkarz ogłosił, że kończy karierę w kadrze narodowej, w której rozegrał ponad 200 spotkań. Argentyński Związek Piłki Nożnej potwierdza, że Messi został powołany na pożegnalny występ w meczu towarzyskim Argentyny z Beninem. To spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w Buenos Aires.
0: Dla Messi będzie mógł powiedzieć tak jak Terminator na koniec tego spotkania. Hasta la vista.
1: Będzie mógł.
0: No, będziemy się temu przyglądać oczywiście. Nie tylko wieści sportowe, śledzimy dla was kolejny pakiet faktów już o 7:00. A teraz zerknijmy do pogody, bo nam się to o tej porze należy. Nie jest źle, są takie miejsca, gdzie jest chłodno, ale przede wszystkim ma być dzisiaj ciepło i pogodnie. I jest się w związku z tym z czego cieszyć. Po południu szykuje się nam nawet 26 stopni. Do tego sporo przejaśni. Na zachodzie i na północy jest chłodniej teraz. Tam może jeszcze rano pokropić deszcz. Mamy od 10 do 17 stopni najcieplej w rejonie Koszalina, najchłodniej w Suwałkach. Czas na śniadanie.

259 dzień roku, 16 września i środa. Szykuje nam się jeden z najcieplejszych dni września, chociaż na razie rozpoczyna się tak nieśmiało ta środa, to ja się ośmielam zaprosić Państwa do wspólnej podróży przez radiowy poranek, pełen, mam nadzieję, dobrych wieści. W dniu maszynisty przyznaję, że to ja prowadzę ten pociąg, co się nazywa Śniadanie Mistrzów w Radiu RMF Classic. Proszę wsiadać, drzwi zamykać, do 9:30 będziemy razem.

0: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. That's where it is. The Shup Shup Song od Cher. 6:35 tymczasem nam się zrobiła.
1: 7:03. Te trzy tematy będą dziś ważne.
0: Trzy ważne tematy, o których warto dziś pamiętać. Bardzo proszę, po pierwsze, to wcale nie jest odległa historia, dokładnie 33 lata temu, 16 września 1993 roku Polskę opuścili ostatni żołnierze armii rosyjskiej. No i pewnie dla wielu młodych to zaskoczenie, ale tak, jeszcze na początku lat 90. na terenie naszego kraju stacjonowały obce wojska, trudno sobie to wyobrazić dziś pewnie, w takim wymiarze, w jakim było to w latach 90. Dziś, gdy temat bezpieczeństwa i suwerenności wraca w zasadzie codziennie, także w faktach u nas, warto, mam wrażenie, o tej rocznicy pamiętać. Po drugie, ruszamy w drogę. Startuje dzisiaj Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. No, skoro wrzesień oznacza powrót do szkół, do biur, do codziennych obowiązków, to wróciły też korki. No i to jest dobry moment, żeby zastanowić się nawet w domu, czy czasem nie warto się poprzesiadać do tramwaju, na rower, przynajmniej od czasu do czasu. Po trzecie, to może być jeden z najgłośniejszych serialowych debiutów tej jesieni. Zagraniczna prasa już o nim zresztą mówi. Dziś o 9:00 premiera pierwszego odcinka Nowej Lalki. Są tacy pewnie, którzy czekają na Wokulskiego, inni na nową Łęcką, a wszyscy pewnie zastanawiamy się, czy da się na nowo opowiedzieć historię, którą zna nie tylko ze szkoły, prawie każdy. Odpowiedź poznamy za kilka godzin, a serialowi Lalka będziemy się dzisiaj po 9:00 w Śniadaniu Mistrzów przyglądać.
1: 3 przed 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj!
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

domowe Hollywood. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: może się to wydawać takim dość buńczucznym przesłaniem Love is all you need o 6.48, ale kto wie, może właśnie tak warto zaczynać dzień. Na pewno warto z nami, z RMF Classic.
1: Droga do...
0: Droga do pracy, droga do szkoły, śledzę ją w środowe poranki z waszymi mailami. Agnieszka napisała: tuż przed wyjściem do pracy dostałam odmowę wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód. Byłam zła i zdenerwowana, no i w drodze do pracy usłyszałam w RMF Classic Don't Worry Be Happy Bobiego McFerrina, no i nagle spojrzałam na siebie z większym spokojem. Dziękuję, moje ulubione radio, pisze Aga, za dobry początek dnia. Aga, to my dziękujemy, że jesteś z nami, ja dziękuję, że słuchasz Śniadania Mistrzów i że jesteś cały czas z nami, to na to, żeby ten dzień był lepszy jeszcze. Love is all you need. I jeszcze bidon z RMF Classic logo. Logiem takim, mam nadzieję, że się przyda. Na wasze historie, wasze opowieści, wasze zwierzenia z początku dnia i nie tylko. Z drogi do pracy, szkoły, na uczelnię, z drogi na przystanek, z drogi do piekarni. Czekam. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najlepsze, najciekawsze w ciągu tygodnia cytuję. W poniedziałki, środy i piątki. No i nagradzam bidonem z logo RMF Classic.

0: pięknie grali, a grać jeszcze będą ślicznie. Dzisiaj zdradzę to już teraz. Dzisiaj dzień bluesa jest. Na pewno coś się przydarzy z tej okazji u nas, ale graliśmy na razie klasycznie. Druga suita orkiestrowa od pana Bacha. Klasycznie także o 7:00 kolejna porcja faktów. Anna Wachowska już na posterunku i wie, tak co jest. W faktach się wydarzy.
1: Jest wyrok w głośnej sprawie próby zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Od tej informacji rozpoczniemy fakty. Amerykańska ambasada w Arabii Saudyjskiej podnosi alarm i odradza swoim obywatelom podróże do tego kraju. Polska-Ukraina 3-0.
2: Musimy cały czas trzymać koncentrację.
1: Na Mistrzostwach Europy pokaz mocy biało-czerwonych.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 7

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się 7-16 września, środa. Słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mamy dla Was fakty o tej porze. Anna Wachowska je przedstawi.
9: Dożywocie za skonstruowanie i podrzucenie wybuchowej przesyłki. Sąd apelacyjny w Poznaniu skazał 37-letniego Błażeja K. za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
10: W grudniu 2022 roku w miejscowości Siecie Bożyce Błażej K. zostawił przed jednym z domów pakunek wyglądający jak dostarczony przez kuriera. Adresatką miała być była partnerka mężczyzny, matka jego syna. Kobieta zabrała paczkę do domu. Kiedy w kuchni ją otwierała, doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. W marcu tego roku Błażej K. został skazany na 25 lat więzienia. Teraz sąd apelacyjny podwyższył wymiar kary i prawomocnie skazał mężczyznę na dożywocie. Sprawca będzie mógł ubiegać się o ewentualne warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary dopiero po co najmniej 35 latach odsiadki.
11: Poznaj fakty. RMF Classic.
9: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej wydała alert trzeciego stopnia, zalecając ponowne przemyślenie planów podróży do tego kraju. Komunikat opublikowano w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Iranu oraz jemeńskich rebeliantów Huti. Wytyczne te mają bezpośredni związek z wydarzeniami z 28 lutego, kiedy to Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. Od tego czasu w regionie utrzymuje się stałe niebezpieczeństwo ataków rakietowych oraz uderzeń dronów. Parlament Europejski przyjął raport o europejskiej tarczy demokracji. Rosja została w nim uznana za główne zewnętrzne zagrożenie. Europosłowie zaapelowali też o skuteczniejszą walkę z dezinformacją i o tym prosto ze Strasburga Paweł Konieczny.
12: Europosłowie opowiedzieli się za rozszerzeniem sankcji na podmioty szerzące dezinformację oraz wspierające omijanie obowiązujących restrykcji. Jednocześnie domagali się wzmocnienia Europejskiego Ośrodka Działań na rzecz Odporności Demokracji, który działa od lutego. Proponują, by ośrodek otrzymał jasny mandat, podstawę prawną oraz osobny budżet.
13: Putin nie boi się kolejnego organu unijnego. Putin boi się konsekwencji, które przychodzą dziś, a nie za 2 lata.
12: Mówił Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Nie wszyscy jednak poparli raport. Beata Szydło z PiS ostrzegała, że nowe instrumenty mogą być wykorzystywane do ingerencji w politykę państw członkowskich.
14: Dzisiejszy raport może jutro stać się wytrychem otwierającym drogę do ingerencji instytucji europejskich w suwerenne wybory państw członkowskich.
12: Parlament Europejski zaproponowałby 24 lutego ustanowić się Europejskim Dniem Gotowości. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
9: 4 mecze, 4 zwycięstwa, ani jednego straconego seta. Biało-czerwoni na siatkarskich mistrzostwach Europy idą jak burza. Wczoraj wygrali z Ukrainą.
15: W pierwszym secie po świetnym początku i prowadzeniu 8-1 rywale odrobili straty, ale w końcówce, gdy trzeba było przycisnąć, zrobiliśmy to i wygraliśmy do 20. Drugi set 25-13 i co tutaj mówić, no dominacja. Trochę za mocno się przez to poczuliśmy i trzeci set był akurat już wyrównany. Trener Nikola Grbicz przyznał, że nasza gra była nieco słabsza. No ale w końcówce znów umiejętnie odebraliśmy Ukraińcom szansę na wygranie seta.
12: Polska.
1: Wartościowy mecz, który pokazał nam, w jakim miejscu jesteśmy. Natomiast trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy. Pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
15: Podsumował rozgrywający Marcin Komenda. Dziś ostatni mecz fazy grupowej. O 18:00 biało-czerwoni zagrają z Bułgarami.
9: Mecz Polska-Ukraina podsumował Patryk Cerwański z redakcji sportowej. Dodajmy, że w tegorocznej edycji Mistrzostw Europy stawka jest wyższa niż dotychczas. Po zmianie regulaminu to pierwsza okazja do wywalczenia przepustki na igrzyska w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
8: Za biało-czerwonych nieustająco cały czas trzymamy kciuki, tak?
9: Absolutnie.
8: Trzymamy mocno kciuki, że nawet nie mogę wcisnąć tego przycisku, który pokazuje, że czas na pogodę.
9: To co z tym zrobimy?
8: To koniec.
9: Nie będzie pogody.
8: To będzie, wiesz co będzie? O, będzie cisza.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Dzień nadal długi mamy. Dziś potrwa 12 godzin i 37 minut, a na długim dniu, mój teść tak mówi, można sporo zrobić. Teraz 11 stopni w Zakopanem, 13 w Łodzi, 14 w Warszawie, 17 w rejonie Koszalina, nad morzem sporo chmur, w rejonie Szczecina może padać, a na południu dużo słońca, bezchmurne niebo na przykład też nad Warszawą.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Na śniadanie mistrzów zapraszam Państwa do stołu już teraz od 6.30 do 9.30 w RMF Classic. Będziemy razem, z czego nie ukrywam, cieszę się bardzo. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
3: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
8: Edyta, Kamila i Kornel mają imieniny. Wszystkiego dobrego, a wśród urodzonych 16 września znanych osób jest między innymi Misiu Rurka, Mickey Rourke, gwiazda takich filmów jak Zapaść czy 9,5 tygodnia. Jest także inny pan o imieniu z literką na literkę R, Richard Marx, amerykański wokalista. Pamiętacie Państwo? On śpiewał między innymi taką piękną baladę Right Here Waiting For You. A co w poranku? Na co dziś czekamy? Na serialową lalkę, premiera pierwszego odcinka tak naprawdę po 9:00, a u nas serialowa lalka od kuchni. Będzie też historia pisarki, której rękopis odnaleziono po 80 latach w warszawskiej piwnicy. No i będzie także nasz kącik wielkiej sztuki, czyli wystawa Bożyny Biskupskiej w Bydgoszczy.
3: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
8: Będę miał dla Was zaproszenie na świetny koncert w ramach świetnego festiwalu u naszych sąsiadów Czechów. A z nami już dźwięki z filmu Dirty Dancing. 5 po 7. Bruce Channel.

0: Z monumentalnej opowieści o Aleksandrze, dźwięki Wangelisa 12 po 7, to u nas będzie inny bohater, Miguel.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto w naszej części świata pamięta o buncie rozpoczętym przez księdza Miguela Hidalgo i Costilla. W Meksyku o nim pamięta się lepiej, bo to on rozpoczął powstanie narodowe ukierunkowane na wyzwolenie Meksyku spod władzy Hiszpanów. To się musiało stać. Początek XIX wieku. Od lat ludzie w koloniach inspirował przykład udanej walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Hiszpańska eksploatacja kolonii była bardziej bezwzględna niż angielska. Niezadowoleni byli wszyscy, zarówno urodzeni w koloniach biali mieszkańcy, chociaż to oni stanowili najbogatszą warstwę, jak też, tym bardziej, Indianie i metysi, czyli chłopi z dołów społecznych. Rewolucja francuska w Europie, uderzenie Francuzów na Portugalię i Hiszpanię w latach 1807-1808 jeszcze bardziej wzmocniło nastroje buntu. Niezadowolenie i napięcie powiększały nękające ludność napady korsarzy różnej maści w całym basenie Karaibów. Autorytet władz metropolii hiszpańskiej poderwało osadzenie Józefa Bonapartego na hiszpańskim tronie. I wtedy, we wrześniu 1810 roku, na czele buntu stanął ksiądz katolicki Miguel Hidalgo, zwyczajny proboszcz z małego miasteczka, który z zapałem uczył się języków tamtejszych chłopów, Indian i metysów. On, pod hasłem "Niech żyje nasza dziewica z Guadalupe, śmierć Hiszpanom", zgromadził wokół siebie tysiące chłopów. Rozpoczął masowe powstania zmierzające do uzyskania pełnej niepodległości Meksyku. Zdobywał miasta, chociaż w pewnym momencie zaczął wytracać impet. Spod stolicy, czyli miasta Meksyk, ustąpił. Nie zdobywał go. Do dzisiaj trwają spory dlaczego. Kiedy

0: Clocks, Two Cellos, Coldplay oryginalnie. 7:20, przenosimy się do miasta, co się zowie Łódź. Tam mniej ponoć samochodów na słynnej ulicy Piotrkowskiej, a to efekt weekendowego testu systemu wysuwanych słupków bezpieczeństwa.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Nowy system zapór ma poprawić na Piotrkowskiej w Łodzi bezpieczeństwo pieszych i ograniczyć ruch pojazdów. W czasie prób nie odnotowano żadnych incydentów, informuje rzecznik Zarządu Dróg Transportu w Łodzi Tomasz Andrzejewski.
2: Te słupki, które są ruchome, mają taki dość mocny czpion, który jest wkopany w ziemię. Natomiast te pozostałe, zgodnie z zaleceniami producenta, one również zatrzymują pojazd, pomimo tego, że mogą się wyłamać tym korpusem, który znajduje się pod słupkiem, uniemożliwia dalszy przejazd samochodem, uszkadzając po prostu jego mechaniczne części pod podwoziem.
0: Mieszkańcy Łodzi, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wydelka, są podzieleni, jeżeli chodzi o ocenę przydatności słupków.
3: No ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście mniejszy ruch na Piotrkowskiej no ułatwia gdzieś poruszanie się rowerem.
4: Wiadomo, że to jest tylko maszyna, to się może zepsuć i co jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy i służby muszą podjechać, to czekają aż słupek się opuści. Wydaje mi się, że rzeczywiście mniej samochodów, to chyba bezpieczniej tutaj.
0: A czy to wszystko tanio, czy drogo? Koszt inwestycji wyniósł prawie 6 milionów złotych.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Grzegorz Turnał, Zakochany Anioł, 7:26, zbliżamy się do kolejnej porcji faktów, które przygotowuje dziś dla nas Anna Wachowska. Zajrzymy do Włoch, tam ponad 14 osób, a razem z nimi burmistrz miejscowości Cortonei w Kalabrii, stanie przed sądem. Za co? Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

0: 7.31, już czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Poderwane zostały myśliwce NATO. W stanie gotowości są naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. To w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Takie informacje przekazało przed chwilą Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. A w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Zamieszanie kolejowe w Śląskiem. Opóźniona jest większość pociągów jadących przez ten region. Problemy zaczęły się około 3:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do awarii i nie ma zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Więcej o tym w kolejnych faktach. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsetem oświadczył, że nie uzyskał nowych informacji o skali i harmonogramie wycofywania amerykańskich wojsk. Pytany, czy wie, ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Niemczech, odparł, że nie. Choć przyznał, że rozmawiał na temat przeglądu sił Stanów Zjednoczonych w Europie. A jeśli chodzi o ocenę zagrożenia ze strony Rosji, Pistorius powiedział, że obie strony są zgodne. Mówiąc bardzo krótko, jesteśmy po tej samej stronie. Dzielimy tę samą perspektywę. Pete Hegseth również dostrzega zagrożenie. Podsekretarz Elbridge Colby i inni również rozpoznają zagrożenie ze strony Rosji. Jednocześnie mówią, że nie powinniśmy się spodziewać, że coś wydarzy się jutro, ale to nie może powstrzymać nas przed jak najszybszym podjęciem przygotowań już dziś. Podkreślał Pistorius. 14 osób, wśród nich burmistrz miejscowości Cotronei w Kalabrii na południu Włoch, stanie przed sądem. Odpowiedzą za oszustwa i niegospodarność podczas pracy nad tworzeniem muzeum związanego z postacią Steve'a Tylera, lidera zespołu rockowego Aerosmith. Z tego miasteczka pochodził jego dziadek. Muzeum nie powstało.
0: Steven Tyler po prostu bardzo inspirował i grupę Aerosmith, mam wrażenie, tych Włochów. I oni po prostu cały czas śpiewali "We're living on the edge". Tak, żyli na granicy. No i jak to się skończyło, to usłyszeliście. Kolejnych faktów posłuchamy o 8:00, a już obiecuję, naprawdę nie będę już śpiewał.
1: To pogoda, śpiewająco.
0: I proszę, wrzesień już za połową i mamy do czynienia z cieplejszą jego odsłoną. Na szczęście 11 stopni w Zakopanem, 12-13 w Krakowie, 13 w Rzeszowie, 14 w Warszawie, 18 w Szczecinie. Na razie jest jeszcze tak delikatnie, ale będzie znacznie cieplej, nawet do 26 stopni po południu, właśnie od 22 do 26 stopni nad morzem chmury, na południu przejaśnienia. Dużo dobrych historii mam dla was dzisiaj, w tym muzyczne nowości. A jedna z nich, z tych nowości, już teraz u nas zagości. Będzie to muzyka, która pojawia się w filmie, który można oglądać w kinach. Gwiazdozbiór psa.

0: Priscilla Ann i World Without End. Takie piękne dźwięki dla was mam niespodziankowo czasami w śniadaniu mistrzów.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: A teraz coś, czego się, co po niektórzy, co słuchają śniadania mistrzów od poniedziałku do piątku, spodziewali. Zaczynamy przegląd prasy od sprawy, którą widać gołym okiem. Wisła osiągnęła rekordowo niski poziom. W Warszawie lustro wody opadło do zaledwie 94 cm, najniżej od rozpoczęcia regularnych pomiarów w latach 50. I tym zajmuje się dzisiaj Rzeczpospolita, która pisze, że to jeden z najbardziej widocznych objawów suszy hydrologicznej, a jej skutki dostrzega już, na to wskazuje badanie cytowane przez Rzepę, ponad połowa Polaków. Co ciekawe, znacznie częściej zauważają je osoby starsze niż przedstawiciele dużo młodszego pokolenia. Problem, który przez lata kojarzył się głównie z raportami ekspertów, coraz wyraźniej wkracza w nasze życie. A teraz kultura. Gazeta Wyborcza rozmawia z François Ozonem, reżyserem nowej ekranizacji Obcego, Alberta Camus. No i francuski twórca przekonuje w tym wywiadzie, gdzie rozmawia z Kubą Armatą, że jednej z najważniejszych powieści XX wieku nie można dzisiaj odczytywać dokładnie tak samo jak 80 lat temu. W wywiadzie mówi o kolonialnej przeszłości, o zmianach społecznej wrażliwości, a także o bohaterach, którzy we współczesnej interpretacji zyskują własny głos. Na Obcego na pewno się wybiorę, jak już będzie szeroko dostępny. To najnowszy film François Ozona, a dzisiaj premiera serialowej Lalki. Też ma być ten kontekst zmiany przez wiele, wiele pokoleń myślenia o tym tekście kultury. Jak to wyszło, no to będziemy się mogli przekonać po dziewiątej także w RMF Classic wieści z serialowej Lalki. My na koniec zaglądamy jeszcze do nowego tygodnika powszechnego. Tam Tomek Stawiszyński pisze o narastającej agresji. To zresztą temat tygodnia w tygodniku. Pisze on, że internetowa krytyka coraz częściej przeradza się w publiczny lincz, a język pogardy staje się częścią codziennej debaty. Zdaniem Tomka Stawiszyńskiego napędzają to wszystko algorytmy promujące emocje i konflikty, premiujące właśnie je. No i recepta Stawiszyńskiego jest prosta. Złapać dystans, więcej dystansu, mniej pochopnych reakcji i większa ostrożność wobec treści, które przede wszystkim mają nas

0: Reklama.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.

0: Chuck Mangione, Dzieci Sancheza w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Należy nam się porządna pobudka, ekonomiczna pobudka.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Temu, co dzieje się w świecie ekonomii, przygląda się od rana specjalnie dla nas w RMF Classic Mateusz Bożek. Dzień dobry.
2: Tak, zgadza się, dzień dobry. Inflacja do końca tego roku może wynieść nawet 5%, tak prognozują ekonomiści. Ja przypomnę, że z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów w sierpniu wzrosły już o 3,4% w ujęciu rocznym, a ma być drożej. Podwyżki dotknęły głównie cen paliw, opału i niektórych artykułów spożywczych. Więcej zapłacimy m.in. za kawę, jajka, wołowinę czy też paprykę. Według części analityków, to może pocieszać, jest szansa, że w przyszłym roku tempo wzrostu cen wyhamuje.
0: O proszę, a o ile? Dużo, mało?
2: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to zależy od sytuacji na światowych rynkach ropy i gazu. W tej chwili tą inflację teraz podbijają ceny paliw, a rosnąca inflacja przekłada się też na to, że nasza złotówka słabnie. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł, dolar to już prawie 3,77, frank szwajcarski zbliża się powoli do 4,71, a funt brytyjski do 5,08 zł. Ponad 54 tysiące złotych, tyle wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Najniższe z kolei są liczone, uwaga, w groszach.
0: Mateuszu, tym pytaniem cię nie zaskoczę, ale muszę je zadać. Z czego wynika tak ogromna różnica?
2: Na takie różnice wpływ mają przede wszystkim dwie rzeczy: długość pracy i moment przejścia na emeryturę.
3: Podstawowym czynnikiem determinującym u nas, kiedy zaczynamy brać emeryturę, nie jest to, jakiej ona jest wysokości, tylko jest właśnie powszechny wiek emerytalny.
2: Wskazywał w radiu RMF24 Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.
3: Im ktoś więcej składek zapłacił i później przejdzie na emeryturę, później skorzysta z uprawnienia, które nabywamy, chociażby osiągając powszechny wiek emerytalny, to im później z tego skorzystam, im więcej zebrałem składek, tym mam wyższą emeryturę.
2: A ja jeszcze przypomnę, że wysokość minimalnego świadczenia w tej chwili wynosi niecałe 1980 zł.
0: O tym wszystkim o poranku donosił nam Mateusz Bożek. Podsumowanie ekonomiczne dnia u nas o 18.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Nie wiem, jak u was w domu o poranku, ale u nas bardzo porządna, poważna obstawa. Policjanci z Miami są z nami. Ian Hammer. Zbliżamy się do faktów w takiej właśnie obstawie. Anna Wachowska wie co w faktach.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Przekażemy najnowsze informacje dotyczące utrudnień kolejowych w Śląskiem. Ponad 500 milionów złotych. To kwota odszkodowań dla właścicieli działek, na których powstać ma Port Polska.
2: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie?
1: I o tym za chwilę. Reklama.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Po reklamie.

0: 8.
1: Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Janna Bachowska.
2: Uwaga, zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Takie wiadomości od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polskie lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły pracę. Wojsko zabrało drona z plaży w okolicach Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Anna Pałamar.
3: Dron załadowano w nocy na ciężarówkę i wywieziono z plaży. Saperzy zdetonowali te elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie. Zostanie teraz poddany kolejnym badaniom laboratoryjnym. Takie informacje przekazał mi podpułkownik Dariusz Roskosz, rzecznik żandarmerii wojskowej. Przypomnę, bezzałogowiec wojskowy z Rosji został znaleziony w poniedziałek na plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Okoliczności pojawienia się drona na polskim wybrzeżu wyjaśnia policja i prokuratura.
2: Kolejowy paraliż w Śląskiem. Opóźniona jest większość pociągów jadących przez ten region. Problemy zaczęły się około 3:00. Doszło do awarii i nie ma zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym w rejonie stacji Katowice. Skutek jest taki, że opóźnień i odwołań można się spodziewać w całym regionie. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
4: RMF Classic. Znamy fakty.
2: Na ponad 516 milionów, czyli ponad pół miliarda złotych, opiewają decyzje dotyczące odszkodowań dla właścicieli działek, na których powstać ma Port Polska, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Kończące się wywłaszczenia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów.
5: Tereny tam około Baranowa to by się powyprowadzały.
6: A kto został? Dużo osób zostało?
5: Tam już na tych wsi, co miały do tego, toś nie został nikt.
7: Brat ma działkę, to też od niego chcecie kupić? Nie, tam to jest na razie niepotrzebne. Dziwna sprawa, że akurat chcą ludzi wyrzucić, ale ziemia jest na razie niepotrzebna.
6: Czekają państwo na start budowy?
7: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie? Nie ma się bardzo z czego cieszyć. Z tego, co tutaj, bo tak się córka, to bo nie wiadomo, czy oni nie są do wysiedlenia. Nie, tam to dopiero koło 40 roku.
2: 2040 roku, usłyszał w mazowieckim Baranowie nasz reporter Michał Dobrołowicz. I na koniec ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Za godzinę zacznie się remont na Zakopiance na wysokości Myślenic. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na długości około 650 metrów. Jezdnia w kierunku Krakowa będzie zwężona do jednego pasa. Prace potrwają do piątkowego popołudnia.
1: Kolejne fakty. Już za niecałe pół godziny w RMF Classic wróci do nas wtedy Anna Wachowska.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: 12 stopni mamy w Kielcach, 14 we Wrocławiu, 15 już miejscami na Mazowszu. Na południu i w centrum przejaśnienia duże i po prostu błękitne niebo, na przykład teraz takie mamy nad Warszawą. Za to nad morzem sporo chmur, tam środa z deszczem i temperaturą nie wyższą niż 20 stopni. A na południu dzisiaj spodziewamy się nawet 26 stopni w cieniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: 4 po 8, my za chwilę zaglądamy do Londynu. Bogdan Morgan opowie nam m.in. o zapowiadanych nowych przygodach Panny Marple. Chwilę później mały radiowy kącik wielkiej sztuki. Zerkniemy na wystawę twórczości Bożeny Biskupskiej. Tam do zobaczenia w Bydgoszczy. I będzie historia jak z filmu. Rękopis pewnej pisarki przeleżał w warszawskiej piwnicy 80 lat, a potem został odnaleziony i trafił do czytelników.
4: Śniadanie mistrzów. Super przygoda.
1: Czy ja wspominałem, że Dzień Bluesa dzisiaj obchodzimy? Nieprzypadkowo, bo 16 września urodził się legendarny już B.B. King. A z okazji Dnia Bluesa mamy zupełnie innego człowieka, legendę. Muddy Waters. Jego muzyka pojawiła się m.in. w filmie Chłopcy z Ferajny. I to nie byle jaka muzyka. Manish Boy, ladies and gentlemen.

0: Metroland i gitara Marka Knopflera w Śniadaniu Mistrzów. My teraz do Metropolii się wybieramy, a dokładniej do Londynu. Wieści z miasta i ze Zjednoczonego Królestwa ma dla nas Bogdan Frymorga na poranku.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Czas władzy w Londynie dobiega końca. To deklaracja liderów Walii, Szkocji i Irlandii Północnej podczas historycznego spotkania w Cardiff Bay. Po raz pierwszy od czasu powołania autonomicznych rządów w 1999 roku na czele wszystkich trzech narodów stoją politycy opowiadający się za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Liderzy ugrupowań nacjonalistycznych podpisali porozumienie, w którym podkreślili, że żaden rząd w Londynie nie ma prawa, jak to określono w dokumencie, blokować demokracji. W przyjętym memorandum politycy zaznaczyli, że przyszłość ich krajów powinna leżeć wyłącznie w rękach ich mieszkańców. Wyrazili również sprzeciw wobec ingerencji parlamentu w Londynie w suwerenne decyzje lokalnych społeczności. Inicjatywa ta wywołała natychmiastową reakcję ze strony rządzącej Partii Pracy oraz ultraprawicowego ugrupowania Reform UK, które oskarżyły nacjonalistów o dążenie do rozbicia państwa. Podpisane porozumienie tworzy wspólny front przeciwko centralnemu rządowi w Londynie, ujawnia jednocześnie istotne różnice w dynamice i celach każdego z trzech krajów – Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Za kilka dni na półkach Światowej Księgarni ukaże się nowa książka o przygodach Panny Marple, sympatycznej staruszki rozwiązującej tajemnicze morderstwa. Po raz pierwszy zachwyciła czytelników dawno temu, bo w 1930 roku.
3: And the redoubtable Miss Marple.
4: Good morning, Chief Constable.
2: 50 lat po śmierci Agaty Christie i jej spadkobiercy zatwierdzili kolejną książkę z przygodami sędziwej detektywki. Napisała ją według utartego wzorca uznana autorka powieści kryminalnych. Fabułę tej książki można opisać kilkoma prostymi słowami. Klaustrofobia, intryga, splendor, morderstwo i Panna Marple. Tak opisuje swoje dzieło brytyjska pisarka Lucy Foley, kiedy gość luksusowego hotelu w Alpach zostaje znaleziony martwy, staje się jasne, że wśród innych pensjonariuszy znajduje się morderca. Rozwiązanie tej zagadki znajdziecie na końcu książki. Z Londynu Bogdan Frymorgen.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: serialu Reżim. Muzyka, której autorem jest Alexandre Desplat. 18 minut po godzinie 8 już. Czym jest czas? No, po ranku to ważne pytanie. Ale czym jest czas, jeśli nie mierzyć go zegarem? Takie pytanie stawia najnowsza wystawa poświęcona twórczości Bożeny Biskupskiej. Pracę można już oglądać w Młynach Rotera i Galerii Współczesnej w Bydgoszczy, a jesienią ta prezentacja pojawi się także w klubie Mózg. W tych miejscach zobaczycie łącznie 90 prac, których motywem przewodnim jest czas i jego przemijanie.
1: Przede wszystkim zobaczycie Państwo cykl rysunek rzeźby. To są rzeźby, ale dosyć nietypowe, bo one są spawane z drutów różnej grubości. Ich jest spora grupa, 46 obiektów. Stanowią taki obszar właściwie strukturalny.
0: Obszarów do zwiedzania, jak słyszycie, jest kilka. O swoich celach i artystycznej wizji opowiadała artystka Bożena Biskupska. Na ekspozycji znajdują się prace artystki od końca lat 80. Młyn Rotera, Galeria Współczesna, a później także od 7 listopada Klub Mózg. To wszystko w Bydgoszczy. Do zobaczenia. My przenosimy się z północnej części kraju na południe, na Śląska, tak naprawdę do naszych sąsiadów na południu. Trwa u naszych sąsiadów południowych Festiwal Świętego Wacława. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki klasycznej w Czechach, w zabytkowych kościołach, w salach koncertowych Moraw i Śląska rozbrzmiewają dzieła od baroku po współczesność, wszystko w wykonaniu wybitnych artystów z całej Europy. A ja mam zaproszenie na koncert, który już 20 września we Frytkomistku. Wystąpi tam znakomity zespół Collegium Marianum pod kierownictwem Jany Semeradowej, a w programie znajdą się barokowe arcydzieła Zelenki, Leclera i de la Landa. Dla słuchaczy, dla was, mamy podwójne zaproszenia na ten wieczór. Co zrobić, żeby je zdobyć? Napisać na adres redakcja @rmfclassic.pl, no i uzasadnić wiarygodnie, dlaczego was na tym wydarzeniu nie może zabraknąć. Frydek Mistek, 20 września, Collegium Marianum. Piękny koncert w pięknych okolicznościach przyrody. Zagraniczne wydarzenie.
2: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i...

0: koncert fortepianowy C-dur Mozarta we fragmencie w środowym śniadaniu mistrzów. Za chwilę kolejna porcja faktów od Anny Wachowskiej, a w nich sprawdzimy m.in. jak wygląda sytuacja z opóźnieniami na kolei na Śląsku. Informowaliśmy o tym, że te opóźnienia są.
1: Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
1: Po reklamie.

0: 8.30, Anna Wachowska ma dla nas wieści z kraju i ze świata. Czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: Myśliwce, które zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem dronowym na zachodzie Ukrainy, wróciły do baz. Jak informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Awaria urządzeń sterowania ruchem przyczyną opóźnień i odwołań pociągów w województwie śląskim. Na części tras kursują autobusy. Na terenie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii bilety kolei śląskich są ważne w autobusach i tramwajach. Usuwanie awarii najpewniej zakończy się przed południem. Trwające od marca wstrzymanie dostaw gazu skroplonego z Kataru nie zagraża bezpieczeństwu zaopatrzenia polskiego rynku. Takie informacje przekazuje Orlen. Spółka zapewniła, że zarządza portfelem dostaw w taki sposób, aby ograniczać wpływ krótkoterminowych wahań cen na krajowy rynek. Wolontariusze pilnie poszukiwani. Szlachetna Paczka zachęca do udziału w tegorocznej edycji akcji.
2: Jedynym takim wymaganiem jest, żeby mieć 18 lat. Nie ma górnej granicy. Trzeba mieć troszeczkę wolnego czasu, ogrom chęci, empatię i otwarte serce.
3: Co dalej się dzieje? Zgłaszamy się?
2: Zgłaszamy się, po około 2 dniach dzwoni rekruter, umawiamy się na spotkanie, na takim spotkaniu. Tak naprawdę rekruter jest po to, żeby wyjaśnić nam wszystkie nasze wątpliwości, odpowiedzieć nasze pytania, porozmawiać o tym, jak dokładnie wygląda wolontariat, jak wygląda cała edycja po kolei. I to jest też takie nasze sprawdzenie, czy te wstępne wyobrażenia sprawdzają się z oczekiwaniami.
1: Wyjaśnia wolontariuszka Szlachetnej Paczki z Mazowsza Karolina Karolak, a rozmawiał z nią Przemysław Mzyk.
0: Kolejna porcja faktów już za niecałe pół godziny. Anna Wachowska wraca do nas o 9:00. Środa może być przynajmniej na południu naszego kraju najcieplejszym dniem w tym tygodniu. Na Podkarpaciu i w Małopolsce spodziewamy się w cieniu po południu nawet 26 stopni. Do tego dużo słońca się zapowiada w tej części kraju, ale pięknie, bezchmurne niebo widać teraz na Mazowszu. Nad Warszawą słońca sporo i 15-16 stopni. Najcieplej obecnie w rejonie Szczecina, tam 19 stopni i może rano padać deszcz jeszcze. 8.33. Toczymy się wspólnie przez środowy poranek. Ja to robię z dużą przyjemnością, jak zwykle, bo na podorędziu mam mnóstwo ciekawych tematów. Za chwilę kwestia książkowa, a muzycznie też jest nieźle. Towarzyszy nam Brian Ferry, Slave to Love, 8.33.

0: Slave to Love, Brian Ferry. 8:36. Śniadanie mistrzów trwa, a w nim teraz historia pewnej pisarki, której rękopis odnaleziono jakiś czas temu w jednej z warszawskich piwnic po 80 latach od jego napisania. To książka zatytułowana Struny i serce. Jej autorką jest Rita Ray, pisarka, felietonistka, dramaturzka pochodząca ze Lwowa. Jej felietony publikowano w polskich i zagranicznych gazetach. Czytelników przyciągały lekkością i ironią. Podróżowała Rita po świecie, ale ostatnie lata spędziła w Domu Literatów przy Krupniczej w Krakowie. Zmarła w 1946 roku, pozostawiając nieukończoną i nieupublikowaną powieść. No i rękopis przez przypadek odkryła Marta Błocka, która postanowiła przywrócić nam pamięć o Ricie Ray, a dokładnie baronowej Zofii Szenk, i wydać jej książkę. O tym opowiadała Kasia Chnat.
1: Trafiłam na ten trop całkiem przypadkowo, bo to było w 2016 roku. Ja generalnie mieszkałam większość czasu poza Polską, ale miałam taki krótki epizod, rok czy dwa, kiedy mieszkałam w Warszawie i zamieszkiwałam kamienicę na Mokotowie. I przeprowadzaliśmy się z mężem co rok, co dwa lata, więc to był ten czas właśnie przeprowadzki. Zeszłam sobie do piwnicy, żeby pozbierać nasze niektóre rzeczy. I tam właśnie w piwnicy odnalazłam starte śmieci, pobite słoiki, butelki. I na tych śmieciach znalazłam właśnie ten manuskrypt porozrzucany. Ja pozbierałam te wszystkie kartki. To była książka, jakaś własność intelektualna, która w moim przekonaniu nie mogła wylądować na śmietniku, więc ją wyniosłam stamtąd, zaniosłam do naszego domu, schowałam ją do czarnej teczki, jeszcze pokazałam ją mężowi, dożyłam na półkę i kompletnie o tym zapomniałam.
2: Do czasu.
1: Do czasu, bo potem się przeprowadziliśmy do Holandii, mieszkaliśmy w Hadze. Po dwóch latach z kolei przeprowadziliśmy się do Dubaju. Finalnie, kiedy się już przeprowadzaliśmy z Dubaju do Polski, znosiłam te wszystkie rzeczy i znalazłam tą powieść jeszcze raz w tej teczce. I tym razem jej nie odłożyłam na półkę, tylko zaczęłam ją czytać.
2: I okazało się, że to jest dobry materiał, ładna historia?
1: Ja się w niej zakochałam. I potem zaczęłam się zastanawiać, kim jest autorka i czy ta powieść gdzieś jest, czy można ją zakupić, bo w tym manuskrypcie, który znalazłam, brakuje kilku ostatnich stron. Brakuje tej finalnej kropki na końcu. I to było dla mnie dosyć smutne, więc myślę, że każdy sobie może sam w głowie dopisać zakończenie. Dałam tą książkę do przeczytania kilku moim przyjaciołom i no każdy ma swoje teorie. I to jest piękne.
2: Zdradzi nam pani, o czym jest ta opowieść?
1: Ta książka jest przede wszystkim opowieścią o miłości. To jest miłość, ale też muzyka i ona się tam przewija, ten wątek muzyczny. Widać, że Rita kocha muzykę, kocha podróże i te podróże są tam opisane w tej powieści. Generalnie to jest opowieść o skrzypku, o nazwisku Talbor, który opiekuje się córką swojego przyjaciela, który umiera. W tej książce są opisane ich losy, ich perypetie, to jak przeprowadzają się z Warszawy do Paryża, jak oni żyją, inne osoby postronne. Nie chcę za dużo zdradzić.
2: Jasne.
0: Zdradzi więcej autorka Marta Błocka w rozmowie z Kasią Chnata. Sprawa dotyczy niebagatelnej, jak słyszeliście, historii Rita Ray. Rita Ray ma już swoją stronę internetową. Ponoć powstaje także film dokumentalny poświęcony jej. A całą rozmowę Kasi Chnat z Martą Błocką znajdziecie w podcastach na naszej stronie rmfclassic.pl.
3: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
0: Po reklamie.

0: Śniadaniu Mistrzów, Zbigniew Wodecki. Z tobą chcę oglądać świat. Z perspektywy kopca Kościuszki przyznaję szczerze, na świat patrzę i co widzę, to opisuję wam porannie, a z perspektywy trzech kopców na świat patrzeć będą już w najbliższy weekend biegacze.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Bieg trzech kopców w Krakowie to ponad 13 kilometrów, tysiące uczestników i trasa, która potrafi zmęczyć nawet doświadczonych biegaczy. O tym, na co zwrócić uwagę w czasie biegu i jak wygląda tegoroczna trasa, Przemek Błaszczyk rozmawia ze swoim gościem.
2: Dariusz Świerat, ASICS Frontrunner.
3: Jaka jest specyfikacja tego biegu górskiego w centrum Krakowa?
2: Przede wszystkim na samej trasie mamy możliwość zaliczyć takie charakterystyczne punkty na mapie Krakowa, szczególnie ze względów turystycznych, bo zobaczymy kład Bernat, bulwary Wiślane, Wawel, no i przede wszystkim przebiegniemy praktycznie przez cały Las Wolski, więc przez sam bieg mamy możliwość zwiedzania dużej części Krakowa.
3: No i te widoki na kopcach, nie?
2: Tak, zdecydowanie. Mamy możliwość tak naprawdę wyjść na dwa kopce, przed startem na kopiec Krakusa, a później na mecie możemy wejść na kopiec Piłsudskiego.
3: Taktyka na bieg. Jak rozłożyć te siły na biegach pod kopcami tak naprawdę, żeby nie spalić się wcześniej, troszeczkę nie wypalić się, nie?
2: Kluczowa jest tak naprawdę pierwsza część biegu. Myślę, że optymalnie jest zachować czujność od samego początku i nie biec na maksa, szczególnie tych pierwszych 7 kilometrów. Tam musimy sobie zostawić zapas na tętnie, na tempie, mniej więcej obrać takie tempo poniżej naszego tempa na 10 kilometrów, żeby jeszcze zachować siły na te ostatnie podbiegi. No i właśnie później na Alei Waszyngtona mamy możliwość wykazać się po raz pierwszy i drugi podbieg w Lasku Wolskim, który jest już zdecydowanie trudniejszy, ponieważ w terenie tam już myślę, że możemy wcisnąć gaz do dechy i do samego końca przycisnąć do mety.
0: Radził Dariusz Świerat, rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Trzymamy za wszystkich, którzy spróbują zdobyć trzy kopce w najbliższą niedzielę. Mocno kciuki.

0: Lubię wracać do tej frazy. Dobry, zły i brzydki. Muzyczne święto Ennio Morricone. 3 minuty brakuje do godziny 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów od Anny Wachowskiej. Co w faktach, Aniu?
1: Zamachowiec z Lipska to kontakt rosyjskiego wywiadu wojskowego. To temat numer 1. Potem Bruksela i planowane wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej. Zdradzimy, co powie Ursula von der Leyen. A na koniec święto sztuki ze Zdzisławem Beksińskim w roli głównej.
2: Był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych.
1: Za chwilę fakty o 9:00.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Citroen. Po reklamie.
12: Po dziewiątej już czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Anna Wachowska.
13: Organizator zamachu na lotnisku w Lipsku, Łotysz z rosyjskim paszportem Oleg L., od lat był kontaktem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, informuje niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. 54-latek uważany jest przez niemiecki federalny urząd kryminalny za mózg zamachu na ukraiński samolot transportowy Antonow zaparkowany na lotnisku w Lipsku. Migracja, wojna na Ukrainie, działania hybrydowe Rosji i bezpieczeństwo Europy. W tej chwili w Brukseli powinno się rozpoczynać przemówienie szefa Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Ze szczegółami w faktach RMF Classic nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginał.
14: Szefowa komisji ma powiedzieć, że w sytuacjach kryzysowych, takich jak masowy i zorganizowany napływ migrantów, obecne unijne rozwiązania mogą nie wystarczać i trzeba je dostosować. Przykładem jest kryzys w hiszpańskiej Ceucie. To ważne dla Polski, bo właśnie w tej kategorii mieści się polska propozycja. Jako pierwsi ujawniliśmy, że Warszawa chce, by w całej Unii, podobnie jak w Polsce, w przypadku zorganizowanego i agresywnego forsowania granicy, można było czasowo zawiesić prawo do składania wniosków o azyl. Szefowa komisji nie przesądzi o przyjęciu polskiego modelu, ale otworzy dyskusję o zmianie zasad na czas kryzysu. Poza tym ma mówić o Ukrainie, Rosji, sankcjach, ochronie dzieci w internecie i Chinach.
13: Dziś 16 września, a więc zaczyna się kadencja Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie koalicji zapowiadali, że wejście byłego ministra do składu sędziowskiego doprowadzi do odzyskania Trybunału z rąk poprzedniej władzy. Czy możliwy jest przełom? O tym Tomasz Skory.
15: Na razie nic na to nie wskazuje. Maciej Berek cierpliwie czeka na przyjęcie jego ślubowania przez prezydenta. Szef kancelarii prezydenta nadal podważa doświadczenie sędziego w roli radcy prawnego, co jest warunkiem wyboru na sędziego.
16: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
15: Mówi Zbigniew Bogucki. Marszałek Sejmu twierdzi, że prezydent nie ma prawa blokować ślubowań.
17: Prezydentowi może się kandydatura nie podobać, ale panie prezydencie, musi pan się przyzwyczaić, że rząd rządzi, pan reprezentuje, a Sejm wybiera członków właściwych władz.
15: Podsumowując jednak, wszyscy zostają przy swoim, a Maciej Berek nadal czeka na ślubowanie.
13: To wyjątkowe święto sztuki. Dekadę ze Zdzisławem Beksińskim świętuje Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie. Tam znajduje się jedna z nielicznych w kraju galerii tego wybitnego malarza. Z okazji jubileuszu NCK zabierze zwiedzających w multidyscyplinarną podróż przez twórczość Beksińskiego, łączącą tradycyjną sztukę z nowoczesną technologią i teatrem.
18: Dwa dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórca twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę, w sobotę także wieczorem, no rzecz absolutnie niezwykła, rzecz, której nie można przegapić. Są ostatnie wolne bilety i trudno powiedzieć, kiedy ten spektakl znowu wróci na scenę Nowochódzkiego Centrum Kultury Kryptonim 27.
13: Zapowiadał Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Rozmawiał z nim Przemysław Błaszczyk, a rocznicowe wydarzenia, jak słyszeliśmy, odbędą się w weekend.
12: Kolejne fakty odbędą się za niecałą godzinę. O 10:00 wraca do nas z pakietem wieści Anna Wachowska. My teraz zerkamy do pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Na północnym zachodzie kraju deszcz, tam 17-18 stopni, gęste chmury mamy teraz nad Wielkopolską, przejaśnień trochę na Dolnym Śląsku, tam również 18 stopni, a im bliżej wschodu, tym więcej słońca. Bezchmurne niebo nad południowo-wschodnią częścią Polski i tutaj od 16 do 17-18 stopni, dziś maksymalnie 26 stopni, nad Warszawą teraz piękne, błękitne niebo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: 8:55 już, a to oznacza, że pierwszy odcinek serialowej Lalki już wylądował na Netflixie. Scenarzysta serialu Paweł Demirski o lalce mówił tak. To opowieść o marzeniach, które prowadzą do katastrofy, o pragnieniu, które potrafi podpalić świat, i o historii, która jest jednocześnie żywa, śmieszna i straszna. My w tej godzinie śniadania mistrzów lalce serialowej będziemy się przyglądali trochę bliżej niż zwykle. Sprawdzimy, jaką Izabelę Łęcką chciała nam dać Sandra Drzymalska, która właśnie Łęcką w serialu gra. Zajrzymy także za kulisy produkcji. Dorota Rockplo opowie nam o pracy nad kostiumami. Będziemy się, mam nadzieję, zachwycać.
2: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.
12: A na początek godziny dźwięki z Bridgertonów. Chris Bowers i Vitamin String Quartet.

0: Vitamin String Quartet, Chris Bowers i dźwięki z Bridgertonów. 9:09, śniadanie mistrzów, a w nim lalka w roli głównej. U nas oczywiście zabawa związana z powieścią Lalka Andrzej Seweryn. Także przypominam, od 13:30 i o 20:30 czyta kolejne fragmenty lalki. Zresztą znajdziecie tę opowieść także na odcinki, które przegapiliście na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl. Ale wracając do lalki serialowej, to ma być historia z powieści przełożona na to, co dziś mamy. Natalia Ryba, która pierwszy odcinek widziała, polubiła Izabelę Łęcką, w postać, w której w serialu wciela się Sandra Drzymalska, i miała możliwość z Sandrą się spotkać i o tą nową wersję Łęckiej Sandrę zapytać.
1: Ja bardzo lubię budować postacie złożone. Bardzo głęboko wchodzę w mechanizmy ludzkie, budując postacie. Brałam tą Izabelę pod uwagę z różnych stron i co mogło mieć na nią wpływ też na przykład w przyszłości, biorąc to pod uwagę, że Izabela wychowała się bez mamy i z bardzo trudnym ojcem, tak. Dobrze, że wspomniałaś o tym, to jest właśnie reinterpretacja Bolesława Prusa. Ona już na bazie scenariusza bardzo się mieniła, a ja miałam tak: Paweł, zróbmy to, niech on jej się na początku nie lubi, pokażmy ją z tej strony takiej rozpuszczonej, zdystansowanej, trochę chłodnej, dziecinnej, naiwnej, taka, która trochę niewiele wie o tym takim prawdziwym życiu, że dopiero to poznaje na przestrzeni rozwoju wydarzeń i doświadczeń. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby właśnie pokazać ją tak wielowymiarowo, jak ona się zmienia, jak ona się mieni.
0: Tyle Sandra Drzymalska w rozmowie z Natalią Rybą, odmienionej Łęckiej. Paweł Maślona, rozmowa z nim także w mediach społecznościowych RMF Classic. Znajdziecie fragmenty tej rozmowy Natalii Ryby, a my dzisiaj jeszcze zerkniemy za kulisy tej produkcji serialowej. Spytamy, kogo trzeba o kostiumy.
2: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
0: A te kostiumy ponoć zjawiskowe. Elton John się u nas tymczasem pojawia.

Elton John, Can You Feel the Love Tonight, 15 po 9, a dziś szczególny dzień dla miłośników literatury i seriali. Premierę ma właśnie serialowa odsłona Lalki w reżyserii Pawła Masiewicza.

0: taśmy i tam znalazłam taśmy z 1870. To jest na pewno rzecz, która sprawiła mi wielką radość, oprócz tego, że ją znalazłam. Prawie wszyscy statyści w tym filmie są ubrani w prawdziwe rzeczy. Weszłam na plan po ubraniu wszystkich osób i się popłakałam ze wzruszenia, bo miałam uczucie, że wchodzę w prawdziwy XIX wiek.
1: My próbujemy przenieść ludzi, czy chcemy przenieść ich w te XIX-wieczne klimaty do świata, którego już nie ma. Czyli my ten świat właściwie musimy powołać do życia na nowo. I jeżeli gdziekolwiek odpuścimy, czy pozwolimy sobie na kompromis, to wtedy ta bańka mydlana pryska.
2: Opowiadały Joanna Macha, która stworzyła scenografię do serialowej Lalki, i Dorota Rockpl, odpowiedzialna w serialu za kostiumy. Więcej rozmów o serialowej Lalce z twórcami znajdziecie w naszych mediach społecznościowych, a my o 9:30 do świata Lalki was zaprosimy.
3: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
0: Po reklamie.

0: Piotr Czajkowski, fragment Jezioro Łabędziego, Walczyk, 9:30 tymczasem. No i okazało się, że zeszliśmy się, jeżeli chodzi z Ulą Urzędowską, jeżeli chodzi o świat seriali, bo Ted Lasso nas porusza.
1: Tak, dzisiaj kolejny odcinek, nie mogę się doczekać. Wiem, że wszyscy mówią o lalce. Mm-hmm. Kasia Czajka-Kominiarczuk uknęła takie określenie lalkagedon.
0: Dobrze, że nie lalkagate.
1: Na L wolę Lasso, przynajmniej na razie Teda Lasso, ale do świata lalki radiowego zapraszam już za chwilę. Konkurs i pytanie konkursowe, szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl, wcześniej o 9:50. Sprawdzimy fakty kulturalne. Dzień dobry, zapraszam.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Bany. Wciąż nam bliski. Świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Po reklamie.

0: Warsztaty kulturalne RMF Classic.
1: Czarownice w Teatrze Varieté. To pierwszy autorski musical w historii krakowskiego teatru, inspirowany wydarzeniami, które w 1692 roku wstrząsnęły Salem. Muzyka Jakuba Lubowicza, libretto Jakuba Szydłowskiego. Opowieść osadzona jest w surowej purytańskiej kongregacji, gdzie dochodzi do zdarzenia, które uruchamia lawinę tragicznych konsekwencji. Młode dziewczęta zafascynowane opowieściami niewolnicy o wróżbach spatyków i muszelek spotykają się w lesie z nadzieją na spełnienie marzeń o upragnionej miłości. Niewinna zabawa zostaje szybko przerwana przez miejscowego pastora i uznana za przejaw działania sił nieczystych. Czy mieszkańcy, którzy znają prawdę, zdążą ocalić Salem przed lawiną oskarżeń i terroru? Czy zdrowy rozsądek okaże się silniejszy od narastającej fali absurdalnych oskarżeń? W epoce narastających zewsząd niewidzialnych wrogów i podsycanej religijnej gorączki historia ta staje się aktualniejsza niż kiedykolwiek, deklarują twórcy. Musical Czarownice w Teatrze Varieté w Krakowie, a wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Polecamy. A oto musical, na którego premierę jeszcze musimy trochę poczekać, ale przeczytać o tym projekcie możecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Kmicic. Autorski musical inspirowany arcydziełem Henryka Sienkiewicza. Sercem tej opowieści jest oczywiście Andrzej Kmicic, człowiek rozdarty między miłością, honorem i własnymi błędami. Muzyka Mikołaj Blajda. Scenariusz Rafał Dziwisz. Reżyseria Bartosz Buława.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Quincy Jones i muzyka z filmu Włoska Robota za 3 minuty 10. Robota na najwyższych obrotach w redakcji RMF Classic. Anna Wachowska od rana przygotowuje fakty i za chwileczkę kolejne. W faktach między innymi skupimy się na profilaktyce, bardzo ważny temat, ale na finał będzie pizza. Fakty o 10. Zapraszam do RMF Classic.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: A to jest RMF Classic. Zbliża się 10. Czas na najważniejsze fakty, zapowiadane zresztą. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
10: 5 osób zginęło, a co najmniej 7 odniosło obrażenia na skutek rosyjskiego ataku dronowego na autobus w obwodzie Dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy. Siły rosyjskie zaatakowały też dronami Kijów. Ukraińska Kolej Państwowa podała, że zaatakowany został również pociąg relacji Kijów-Mikołajów, ale pasażerów i pracowników udało się ewakuować. Opóźnione lub odwołane pociągi, zdenerwowani pasażerowie. To skutki awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Katowic. Problemy rozpoczęły się już w nocy.
11: U nas się gotuje przecież.
12: To jak długo czekacie na pociąg?
11: Ja od 5 rano. Na Zwardoń. Żaden pociąg nie odjechał jeszcze w kierunku Zwardonia.
12: Czekam już 50 minut. Opóźnienie jest, nie wiadomo jak, jeszcze długo. Może się zwiększyć. A dokąd pani się wybiera?
13: Racibórz.
14: No ja już w ogóle od 5 rano jadę i stoję w miejscu. Przyjechaliśmy pociągiem z Wisły do Piotrowic, Katowic i tam żeśmy zostali. Przerzucili nas na miejski autobus i przyjechałem miejskim autobusem i stoję tu teraz na Gdybicy i nic.
10: PKP Intercity oraz Koleje Śląskie wzajemnie honorują bilety. A na dworcu w Katowicach była Anna Kropaczek.
3: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
10: Nie czekaj na objawy, zbadaj się. W naszym dzisiejszym radiowym cyklu Twoje zdrowie skupimy się na profilaktyce. Poza badaniami okresowymi i programami, z których bezpłatnie mogą korzystać pacjenci, sami musimy kontrolować nasze zdrowie. Chodzi nie tylko o samo badanie piersi i kontrolę znamion, informuje Magdalena Greinert.
15: Ale też kontrolę ciśnienia tętniczego, krwi i masy ciała. Lekarze radzą, żeby ważyć się raz w tygodniu, w jednym wybranym dniu, na czczo i zapisywać wynik pomiaru. To skuteczny sposób, żeby zauważyć, kiedy kilogramów zacznie nam przybywać, bo z nadwagi, a później otyłości wynika bardzo wiele problemów zdrowotnych.
16: Nie tylko takie kardiometaboliczne, jak właśnie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, lipidowej, nadciśnienie tętnicze, ale też bezdech senny, też zaburzenia układu ruchu, czyli choroba zwyrodnieniowa stawów. Niewydolność serca.
15: Wymienia dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, który już za pół godziny rozpoczyna telefoniczny dyżur. Ekspert będzie odbierał wasze telefony do 12.
10: Od 10.30 dzwońcie pod numer 12 200 0010 i zajrzyjcie na rmf24.pl. Szczegóły mamy w zakładce Twoje zdrowie. Hawajska, margarita, a może jeszcze inna. Restauracje na całym świecie mają bogatą ofertę pizza.
13: pizzy, jednego z najpopularniejszych przysmaków włoskiej kuchni. W najnowszym rankingu zwyciężyła pizzeria, która kusi i urzeka podniebienia mieszkańców i turystów w Londynie. Drugie miejsce zajęła pizzeria z Nowego Jorku, a podium zamyka lokal z Mediolanu. O nowej stolicy światowej pizzy przeczytajcie na rmf24.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Ciśnienie będzie spadać, a do Polski płynie ciepłe powietrze polarne, morskie, za frontem chłodniejsze. Dziś na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, ale potem mogą pojawiać się zachmurzenia. Temperatura to dziś 20 stopni na północnym wschodzie, 26 na południu.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 10:03 na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Zapraszam, towarzyszyć Wam będziemy w pracy, we wszelkich czynnościach dnia codziennego, oczywiście z najpiękniejszą muzyką filmową i do świata lalki zapraszając konkursowego świata, szczegóły już niebawem, ale też na naszej stronie rmfclassic.pl. Zaczynamy od kompozycji, którą śpiewa Luciano Pavarotti, towarzyszy mu londyńska orkiestra filharmoniczna.

0: Kariera Nikodema Dyzmy, fragment ścieżki dźwiękowej filmu. Kończymy tę opowieść, na pewno do niej wrócimy w RMF Classic. Tymczasem 9 minut po 10.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Plan następujący. Ścieżką dźwiękową razem idziemy. Przez środę słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej. Wśród tytułów choćby za chwilę Stawka większa niż życie. Muzyka z serialu Łowczynie. Eric Clapton zaśpiewa. A od czasu do czasu uchylać będziemy komnaty świata lalki, zapraszając Was do zabawy. Konkursowe pytanie już możecie odnaleźć na naszej stronie rmfclassic.pl, ale też o tym świecie i jego bohaterach opowiadając. Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Po reklamie.

0: 10:30.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie starszy pan, rumiany na twarzy, z brodą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i szlafmycę, siedzi przy oknie i pieniądze liczy. Taki kadr z powieści Bolesława Prusa przedstawiam i załączam pytanie konkursowe na dziś. W świecie lalki konkurs i wyzwanie i pytanie, które brzmi następująco. Stary Mincel, to o nim mowa, miał bardzo rygorystyczny system wychowania i nauki handlu. Jakiej jednej zasady gospodarności od Mincla warto byłoby nauczyć dzisiejszą młodzież? Czekamy na odpowiedzi z nagrodami. Sami, część z nas ma młodzież w domu, to tym bardziej jesteśmy ciekawi waszych pomysłów. Najciekawsza, najbardziej oryginalna, wybrana przez redakcję odpowiedź to finał o 12:30 i nagroda. Kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa oraz koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. Odpowiedzi wysyłajcie przez formularze na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Świat jak z lalki. A to świat jak z filmu Top Gun od muzycznej strony.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
7: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
8: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

Za 17 minut 11 ja do świata RMF Classic zapraszam, a tu gliniarz z Beverly Hills już niebawem i Akademia Policyjna dla porządku na ścieżce dźwiękowej Mamma Mia, przebój z filmu Rocky, także z nami wkrótce, a teraz Randy Newman i muzyka z filmu Toy Story Piąteczka.

0: What's it doing? Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Tak jest i zawsze patrzmy na jasną stronę świata. My w RMF Classic dodatkowo patrzymy jeszcze na lalkę, powieść, serial, film z każdej strony. Darku, dzień dobry.
2: Dariusz Stańczuk, dzień dobry we własnej osobie. Lalkopisarz, taki już tutaj o mnie mówią, naśmiewają się, że skarbnica wiedzy, jeszcze skarbnicą nigdy nie byłem, no ale dobrze.
1: Wyczerpuj wiedzę ze skarbnicy, Darku.
2: Tak jest, trzeba o tym przypominać. Dziś debiutuje nowa serialowa lalka, ale przed zapoznaniem tej nowej, tak pomyślałem, warto tę starą wspomnieć. Pierwszy serial z 1977 roku.
1: Małgorzata Braunek, Izabela Łęcka, Jerzy Kamas, Stanisław Wokulski.
2: Tak, i świetny Włodzimierz Pawlik jako Rzecki, wyróżniony za tę pracę zresztą nagrodą Złoty Ekran. Ale nie tylko dla tych ról naród wpatrywał się wtedy w telewizory. Nie tylko. Serial Ryszarda Bera, on też dostał Złoty Ekran. 9 odcinków adaptacji powieści Prusa okazał się jednym z największych osiągnięć polskiej telewizji. Tak pisano. Podkreślano kwestię wierności oryginałowi, wspominając dekadę starszy kinowy film Wojciecha Jerzego Hasa. Jeśli tam mieliśmy, jak to u Hasa, rozmach takiej plastycznej, autorskiej wizji świata przedstawionego, to serial Bera górował precyzją narracji, podkreślano, w sposobie prowadzenia wątków literackich też, no i trzymał się wierniej realiów epoki. Krytykowano serial Bera może o tyle, że według niektórych recenzentów był nieco nierówny. Pisano, że pierwszy odcinek niczym szczególnym się nie wyróżnia, natomiast zauważano, że potem rozpędza się ta produkcja jak parowóz. Pisano, że z każdym odcinkiem zyskuje na głębi, no i że po prostu wciąga.
1: O najnowszej serialowej lalce też już napisano wiele, zanim wystartowała, prawda?
2: Tak, owszem, no i trochę, tak żeby nie spoilerować, trochę tylko, powiemy o tym po 11:00.
1: Zapraszamy.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Po reklamie.
13: Zapraszamy do RMF Classic. Jest punktualnie 11:00. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
14: Dron usunięty z plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem był uzbrojony. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana. To wstępne ustalenia, o których informuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Pałamar.
15: Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Służbom późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży w Rusinowie. Dron trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2, produkowany w Rosji. Służby będą ustalać, skąd dokładnie został wysłany bezzałogowiec i jaki był jego cel.
14: Prezydent Karol Nawrocki pojutrze spotka się z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Takie informacje przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa.
6: Europa w faktach RMF Classic.
14: Prace nad nową europejską strategią bezpieczeństwa zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ma ona obejmować utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa oraz mechanizmu wzorowanego na artykule 4 traktatu NATO. Pozwala on na pilne konsultacje między państwami członkowskimi w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Nadszedł czas na europejski odpowiednik artykułu 4 protokołu bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Uruchomienie go przez jedno państwo członkowskie skutkowałoby zwołaniem wszystkich państw członkowskich w celu skoordynowania europejskiej reakcji, powstrzymania dalszej eskalacji i złagodzenia skutków, powiedziała w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Ursula von der Leyen w dorocznym orędziu o stanie Unii. Dowódcy sił Izraela, Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Jordanii uczestniczyli w tajnej naradzie w Niemczech. Jak podaje portal Axios, omawiali oni napięcia w regionie i wojnę z Iranem. Przedstawiono także amerykańskie plany dotyczące zwiększenia ruchu morskiego w cieśninie Ormuz, kluczowym szlaku żeglugowym. To nim przed wojną i irańską blokadą transportowano 1/5 światowego eksportu ropy i gazu. Dziś premiera serialowej Lalki. Jak mówi reżyser Paweł Maślona, nie ma sensu opowiadać historii, które nie rezonują z naszą współczesnością i bardzo konsekwentnie idzie swoją drogą. W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart.
12: To jest lalka na motywach powieści Prusa. Bardzo mi się podoba to, że możemy sobie odskoczyć gdzieś, że możemy na chwilę pozastanawiać się, co by było, gdyby coś innego się wydarzyło wśród tych bohaterów.
14: Izabelą Łącką jest Sandra Drzmalska. Na RMF24 w zakładce Kultura jest recenzja Lalki. Polecamy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
17: Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali, będzie spadać, ale po południu na zachodzie nieco urośnie. Na wschodzie i początkowo w centrum Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. W zachodniej części kraju okresami przelotne opady deszczu. Mogą pojawić się także burze, maksymalnie 26 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
18: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
19: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz,
20: Zbyszek Zamachowski,
21: Marian Opania,
22: Janusz Gajos,
23: Michał Żubrowski.
24: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Melduję, że 12 minut po 11 to był gliniarz z Beverly Hills na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, a ja na straży konkursowej sprawy. W świecie lalki bywamy o tej porze w RMF Classic i konkursowo rozpisujemy się na temat spraw powieści i jej bohaterów. Dziś Jan Mincel starszy. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą. Przed nim na stole leżała wielka księga, w której notował dochód. Zanotował Ignacy Rzecki w pamiętniku. Co jeszcze? Był bardzo porządny, nie cierpiał kurzu, ścierał go z najdrobniejszych przedmiotów. Mincel, rzecz jasna, nie Rzecki. I jeszcze jeden cytat z pamiętnika. Nierobienie oszczędności, a raczej nieodkładanie co dzień choćby kilku groszy było w oczach Mincla takim występkiem jak kradzież. Koniec cytatu. A my dziś zastanawiamy się, czego taki starzec z brodą w szlafmycy mógłby nauczyć dzisiejszą młodzież? Stąd nasze konkursowe pytanie. Odpowiadajcie szeroko, z fantazją. Stary Mincel miał bardzo rygorystyczny system wychowania i nauki handlu. Jakiej jednej zasady gospodarności warto byłoby od niego nauczyć dzisiejszą młodzież? Odpowiedzi wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Świat z lalki. Na zwyciężczynię bądź zwycięzcę, czyli ten wpis, który zostanie wybrany przez redakcję RMF Classic, czeka kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Jakie buty i torebki na

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
4: Po reklamie.

25 minut po 11, środa, spotkanie z klientem, deadline, prezentacja, zabranie, w pracy przysypianie, cokolwiek, chętnie dołączymy z muzyką. Zapraszam na ścieżkę RMF Classic, już niebawem jedna z najbardziej słonecznych piosenek świata, zaśpiewają George Harrison. Będzie też muzyka, którą napisał Joe Hisaishi, Laputa, podniebny zamek, do tegoż właśnie filmu, a teraz Asturias z suity hiszpańskiej Isaaca Albeniza.

0: Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa, a to był pierwszy taniec węgierski Brahmsa. A my wirujemy wokół lalki Bolesława Prusa, a kolejne informacje o tej lalce serialowej tym razem przynosi nasz radiowy lalkarz. Darku, będę wykorzystywać to określenie.
1: Coraz bardzo lepiej
0: mi się
1: jest.
0: Podoba. Tak. Dariusz Stańczuk.
1: Tak, dziś premiera serialowej lalki. Od debiutu pierwszego serialu na bazie powieści Prusa minęło pół wieku, no i mamy nową odsłonę znanej historii.
0: Izabelę Łęcką gra Sandra Drzymalska, Wokulskiego Tomasz Szuchart.
1: No i teraz wraca to zasadnicze pytanie. Jak twórcy podejdą do źródłowego materiału, żeby w tym dawnym historycznym kostiumie odnosić się jednak do tego, co my tutaj teraz mamy, współcześni odbiorcy, a to tu i teraz coraz śmielej do głosu dochodzi reżyser nowego serialu, fan Quentina Tarantino, Paweł Maślona. Od oryginału Prusa świadomie odbiega i to daleko, i to podkreśla. Jakbym był Prusem, to cieszyłbym się, że są twórcy, którzy tak pomysłowo nawiązują do mojego dzieła, mówi pan Paweł. A więc ta lalka to jest ponowoczesny dialog z oryginałem, a bywa, że to dialog bardzo odważny, nawet bezczelny.
0: Scenariusz pisał z Pawłem Maśloną Paweł Demirski.
1: No właśnie, kto pamięta jeszcze prace teatralne duetu Demirski-Monika tak. Strzępka, ten domyśla się, w jakim stopniu to, co napisał Prus, będzie teraz przepisywane. Drapieżny, współczesny język, szybki ping-pong dialogów, tego się spodziewamy. Para głównych bohaterów odarta z całej tej romantycznej aury, bezwzględnie ze sobą gra. No a w tle wojna społecznych kast. Łęcka na przykład zapuszcza się w dzielnicę biedy, żeby kupić postęp gazetę. U Prusa tego nie ma.
0: To do Łęckiej niepodobne, ale ta lalka jest też podobno sexy.
1: Tak, sexy to tak wprost, ponieważ namiętności kipią tu i ówdzie. No jeżeli w tej starej, grzecznej wersji momentów nie było, to tutaj momenty mają być. A więc mamy tutaj śmiałe przepisywanie Prusa, a nawet bym powiedział jego nadpisywanie, bo fantazja twórców wysoko ulatuje. Są w tej adaptacji wątki, ale także postacie zupełnie nowe. No dobrze, tyle, nie będziemy spoilerować, to już sami się o wszystkim przekonamy. Czy ta nowa lalka, tak jak serial sprzed pół wieku, wciągnie widza? Zobaczymy.
0: Zobaczymy, ale ja chciałam ci, Darku, powiedzieć, że my w konkursowej sprawie, czyli słuchacze RMF Classic, też śmiało sobie piszemy w sprawie bohaterów tej powieści. Konkursowe zadanie i pytanie niebawem przypomnę, a finał też przypomnę o 12.30, więc jeszcze mamy dużo czasu na przepisywanie Bolesława Prusa.
1: Trzymamy kciuki za to przepisywanie.

0: reklama.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę.
0: Życz

0: www.pocztowy.pl.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

Za 9 minut 12, a to było Andante z Symfonii Zegarowej Haydna. 16 września, Dzień Maszynisty, Światowy Dzień Fryzjera, Dzień Kardiologii i Kardiologów, wpisane w kartkę z kalendarza. Kłaniamy się nisko, dziękujemy. Wszystkiego co najlepsze z okazji święta, ale do RMF Classic zapraszamy wszystkie, absolutnie wszystkie zawody. Muzyka nas nie zawiedzie, zwłaszcza w pracy. Akademia Policyjna wkrótce i Park Jurajski, a teraz przebój ze ścieżki dźwiękowej filmu Rocky.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już dziś po 15 w RMF Classic.
4: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: RMF Classic w samo południe. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
7: Mikołaj N., jeden ze skazanych w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, zatrzymany przez stołecznych policjantów. 24-latek był ścigany listem gończym. Wcześniej usłyszał wyrok 4 lat więzienia. To za utrudnianie śledztwa i nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku spowodowanym przez Łukasza Żaka, skazanego w tej sprawie na 20 lat więzienia. Gdzie wpadł poszukiwany? O tym Krzysztof Zasada.
8: Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w okolicach Warszawy. Policjanci zatrzymali go na jednej z posesji w Izabelinie. Po wytypowaniu miejsca jego przebywania policjanci szczegółowo zaplanowali akcję, w którą zaangażowali wielu funkcjonariuszy. Ściganemu nie udało się uciec. Najpierw trafił do północno-praskiej komendy policji, a potem do aresztu na warszawskiej Białołęce. Mikołaj N., przypomnę, zniknął po wyroku, jaki usłyszał w sprawie wypadku. W lipcu przestał stawiać się na policyjny dozór i rozpoczęły się jego poszukiwania. Sąd wydał za nim list gończy. Mężczyzna właśnie został zatrzymany.
7: Awaria na kolei w Śląskiem została usunięta. Trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów, ale pasażerowie wciąż muszą liczyć się z opóźnieniami. Do awarii urządzeń sterowania ruchem doszło w nocy w rejonie Katowic.
4: Najważniejsze są fakty.
7: Czy będzie zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13 lat? Jutro Komisja Europejska przedstawi propozycję przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie, zapowiedziała w Strasburgu Ursula von der Leyen w dorocznym orędziu o stanie Unii.
9: No social media under the age of
7: 30. Brak dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Brak możliwości zakładania kont w mediach społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. To oznacza, że dzieci od 13 do 14 lat będą mogły korzystać jedynie z kont zakładanych i nadzorowanych przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i ograniczeniami czasowymi do 1 godziny dziennie. W przypadku osób między 15 a 18 rokiem życia platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że młodzi spędzają obecnie od 4 do 6 godzin dziennie przed ekranami, a serwisy społecznościowe wykorzystują mechanizmy zaprojektowane tak, by jak najdłużej przyciągać ich uwagę. Władze Białorusi uwolnią 25 osób, a administracja Stanów Zjednoczonych zniesie sankcje wobec 2 białoruskich firm, poinformował po rozmowach w Mińsku amerykański wysłannik John Cole. W niedzielę w Krakowie odbędzie się 19. edycja PGE Biegu Trzech Kopców. Uczestnicy do pokonania będą mieli 13-kilometrową górską trasę.
10: Prowadzi od kopca Krakusa przez oczywiście malownicze podgórze, bulwary wiślane. Później na trasie oczywiście kopiec Kościuszki i następnie biegacze kierują się do mety przy kopcu Piłsudskiego w Lesie Wolskim.
7: Opisuje Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Różnica poziomów na trasie Biegu Trzech Kopców sięga 160 metrów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Na wschodzie i początkowo w centrum Polski zachmurzenie małe, umiarkowane. W zachodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane, ale też wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się też burze, głównie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna to dziś od 20 stopni na północy do 26 na południu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
12: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
13: Piotr Beczoła.
14: It's your friend Lang Lang.
15: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

10 minut po 12 idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic, a za nami dinozaury. To była muzyka z filmu Park Jurajski Trójka. Muzykę napisał Don Davis. A teraz wyobraźmy sobie spotkanie dwóch mężczyzn przy hotelowym basenie. Jeden z nich jest gwiazdą kina. Ma sławę, pieniądze, jego twarz zna cały świat, ale tak czasem bywa. Jedno niefortunne zdarzenie powoduje, że z dnia na dzień staje się najbardziej znienawidzonym człowiekiem na świecie. Drugi z panów przy basenie to piekarz z Bronxu. Zwyczajny człowiek ze zwyczajnymi problemami. I co wyniknie z tego spotkania? Movie Star. Inteligentna, błyskotliwa komedia, którą zobaczymy w teatrze Kwadrat w Warszawie. Na scenie Katarzyna Zielińska, Katarzyna Glinka, Grzegorz Dałkrzewicz, Aleksander Sajewski. Reżyseria i oprawa muzyczna Tomasz Sapryk. A po tym wprowadzeniu zapraszamy Was na spektakl 18 września do Teatru Kwadrat w Warszawie. Movie Star. Są chętni na takie spotkanie przy basenie? To ja gorąco polecam i zapraszam. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl w tytule maila, żeby łatwo było Was znaleźć. Movie Star. Niech będzie. Przypominam, spektakl 18 września.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ja zapraszam.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
5: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: 12.30, świat biegnie, czas pędzi, robota w rękach się pali, w tempie jak w tym utworze. A to był taniec z szablami z baletu Gajany, Arama Haczaturiana. Czas więc zwolnić i celebrować świat z lalki, a w nim finał.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Codziennie inne pytanie dotyczące przedstawionego przez Bolesława Prusa świata i bohaterów. Dziś stary Mincel, Jan Mincel, który miał bardzo rygorystyczny system wychowania i nauki handlu. Mówiliśmy o tym, więc zapytaliśmy was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jakiej jednej zasady gospodarności od Mincla warto byłoby nauczyć dzisiejszą młodzież, a oto zwyciężczyni dzisiejszej edycji zabawy, pani Małgorzata, która zaskoczyła nas swoją odpowiedzią.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, pani Małgorzato, Ula Urzędowska, RMF Classic. Czy ja nie przeszkadzam?
2: Nie.
0: Jakby powiedział stary Mincel, czas to pieniądz, więc szanując jedno i drugie, chciałam powiedzieć, że jest pani zwyciężczynią dzisiejszej edycji zabawy w świecie z lalki. Pani Małgorzato, bardzo nam się spodobało, że zaproponowała pani oszczędzanie czegoś zupełnie innego niż pieniądze, jako rzeczy, której mógłby nauczyć współczesnych młodych stary Mincel. Co to było?
2: To oczywiście uważam, że walutą współczesnych czasów jest czas. Po prostu jest ważniejszy niż pieniądze. I tak sobie pomyślałam, odpowiadając na pytanie, tak zupełnie poważnie pomyślałam, choć jest to zabawa, że gdyby Mincel był stary teraz i prowadził taki sklep, to myślę, że tego wymagałby najbardziej. I uważałby, że to jest taka autokradzież, że nie można tego sobie odbierać, bo to jest najcenniejsza waluta, którą mamy i nie możemy jej stracić.
0: Tak.
2: A gromadzenie jej pozwala na to, że będziemy spokojniejsi. I będziemy mieli taki życiowy balans.
0: Poświęci pani trochę czasu na przeczytanie raz jeszcze kolekcjonerskiego wydania lalki Bolesława Prusa?
2: Przyjemność.
0: Dobrze, to właśnie taki egzemplarz. Pani Małgorzato, do pani wędruje i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów. Bardzo dziękuję. Gratuluję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Wszystkiego dobrego wszystkim, całej rodzinie RMF Classic.
0: Pani jest też częścią tej rodziny. Rodzina RMF Classic trzyma się razem.
2: Tak. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam gorąco. To był cudownie spędzony czas na czytaniu fantastycznych, mądrych wpisów w odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe. Dziś pani Małgorzata jest zwyciężczynią, jutro ktoś inny. Gorąco do świata lalki zapraszam jutro po 10:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damy z gronostajem i razem idą na seans. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Po reklamie.

Fragment 40. symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta i La Musicien du Louvre. Za 10 minut 13. pracowe apogeum, a my łapiemy oddech z muzyką w RMF Classic. Będą Piraci z Karaibów, Hollywood and the Stars, przebłysk geniuszu, niekończąca się opowieść, muzyka z tych tytułów wkrótce. Teraz Sting i The Police.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen.
6: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Po reklamie.
3: Zapraszam do RMF Classic. Jest punktualnie 13. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
16: Około 4 kg miał ładunek wybuchowy znaleziony wewnątrz drona, którego morze wyrzuciło na plażę w zachodniopomorskim Rusinowie. Jak już informowaliśmy, głowica bojowa została zneutralizowana, a sam bezzałogowiec zabezpieczony do badań. Sprawę przejęła prokuratura wojskowa w Poznaniu.
17: Maszyna zawierała w sobie głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Została ona usunięta i zneutralizowana na plaży, a sam dron przewieziono na tereny wojskowe, gdzie przejdzie dalsze badania.
18: Został podjęty w taki sposób, że zmieścił się na naczepie pojazdu ciężarowego.
17: Powiedział prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy wszczęli śledztwo w sprawie.
18: Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
17: Znaleziona maszyna to dron typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Federację Rosyjską. Trwa ustalanie, dlaczego, kiedy i w jaki sposób znalazł się on w pobliżu terytorium Polski.
16: Informuje nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Europa potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w trakcie dorocznego orędzia o stanie Unii Europejskiej. Artykuł 4 NATO pozwala na pilne konsultacje między państwami członkowskimi sojuszu w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Były polskie akcenty.
19: Mówiąc o europejskiej przedsiębiorczości, von der Leyen wymieniła Rafała Modrzewskiego i jego
0: jego firmę jako przykład sukcesu europejskich startupów. W kontekście rosyjskich działań hybrydowych wprost wskazała Polskę, Danię i Litwę, mówiąc, że zagrożenia są coraz mniej hybrydowe i coraz mniej pozostają tylko groźbą. Najważniejsza dla Warszawy była jednak migracja. Von der Leyen zapowiedziała europejskie ramy reagowania kryzysowego, które w sytuacji masowego naporu na granicę pozwolą na czasową i ściśle określoną elastyczność procedur. To w dużej mierze odpowiada polskiemu postulatowi czasowego zawieszania prawa do składania wniosków o azyl. Polska stosuje takie rozwiązanie na granicy z Białorusią. Wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk już ocenił w rozmowie ze mną, że to dokładnie to, o co chodziło Polsce.
16: Wystąpienia przewodniczącej komisji wysłuchała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Grupa Orlen zakontraktowała kilkanaście dodatkowych dostaw ropy. Płocki koncern szuka alternatywnych źródeł surowca. Dostępność ropy na świecie spadła po zniszczeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim.
5: Poszukiwania obejmują cały świat. Te najnowsze dostawy mają pochodzić m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Zakupy są realizowane także za oceanem w obu Amerykach. To zakupy na tak zwanym rynku spot, czyli mówimy o zamówieniach na pojedyncze partie baryłek ropy, a nie regularne dostawy. Nie wiadomo, jak duże są te zakupy, ile baryłek udało się zakontraktować, bo tego Orlen nie ujawnia. Spółka zapewnia, że dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie wszystkich rafinerii.
16: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
16: Nawet 25 stopni mają dziś pokazać termometry na południu Polski. Z mieszkańcami małopolskiego Tarnowa, nazywanego polskim biegunem ciepła, rozmawiał nasz reporter. Pytał, czy to jeszcze lato, czy już jesień.
15: Pogoda to jest dobra.
19: Czy to już ostatni taki ładny dzień przed jesienią i zimą?
15: Nie, myślimy, no, że będzie październik jeszcze jakiś.
19: Ładne dzisiaj pogoda, co?
20: Tak. Biometr mi mówi, że jeszcze będzie ciepło.
19: Trzeba naładować chyba te baterie.
21: Trzeba, na całe pół roku, żeby było ładnie.
16: Usłyszał w Tarnowie Maciej Sołtys.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Było spojrzenie na pogodę z małopolskiego Tarnowa, teraz plan ogólny. Ciepłe powietrze płynie, a ciśnienie spadało, ale teraz rośnie. W południe w Warszawie wyniosło 998 hektopaskali. Zachmurzenie małe w centrum Polski, na zachodzie wzrastające do dużego, dziś od 20 do 26 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: RMF Classic. Z muzyką na pierwszym planie.
23: Hi, this is Harry Gregson-Williams.
24: My name is Michael Nyman.
25: This is Howard Shore.
26: Hi, my name is Don Davis.
27: RMF Classic. It's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Piraci z Karaibów na falach RMF Classic. Przed momentem muzykę napisał Klaus Badelt. W świecie muzyki filmowej jesteśmy. Będzie niekończąca się opowieść muzyka Klausa Doldingera. Będzie temat serialu 1670, muzyka Jerzego Rogiewicza. Będzie piosenka z filmowego uniwersum Robin Hooda, a o 13.30 do świata lalki Bolesława Prusa zabierze nas, czytając kolejny fragment powieści Andrzej Seweryn. Zanim lalka i Warszawa końca XIX wieku, Hollywood na ścieżce dźwiękowej and the stars.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pa, ciekawskie lisy zaczajone w trawie, szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy reszty.

0: To była czwarta część suity Pergent Edwarda Grieg'a w Grocie Króla Gór. A my sprawdzamy, jakie dziś informacje wzbudziły nasze zainteresowanie.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Najbardziej klikalne dziś tematy o tej porze dnia to m.in. tragiczny lot w Los Angeles, gdzie rozbił się śmigłowiec, zginęły 3 osoby. Według wstępnych doniesień na pokładzie znajdowała się ekipa telewizyjna. Przyczyna katastrofy nie jest znana, szczegóły ustalają lokalne służby. W Parlamencie Europejskim tymczasem zaplanowano wystąpienie Ursuli von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ma przedstawić ocenę sytuacji Unii oraz najważniejsze wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki i konkurencyjności. Tymczasem wzrasta na napięcie między Indiami a Pakistanem. Według doniesień okręt pakistański zderzył się z jednostką indyjskiej marynarki wojennej na wodach międzynarodowych. Okoliczności kolizji są cały czas wyjaśniane. Tymczasem w świecie kultury i filmu uwagę zwraca kampania promująca serialową adaptację Lalki. Produkcja Netflixa wywołała sporą dyskusję o języku i formie promocji. Temu tematowi będziemy się przyglądać. Co jeszcze słychać w świecie kultury, sztuki i literatury? O tym więcej powiem po 15 w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.
1: Puls dnia w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący. Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Niskie ceny.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Proszę, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
17: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
18: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
19: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
18: A gdzie tak jest?
19: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
20: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Muzyka Hansa Zimmera z filmu Król Lew kończy tę godzinę programu. Zbliża się 15, a to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
4: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
5: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
9: Kevin!
8: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Słuchacie RMF Classic, jest 15, zatem czas na kolejne fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Są dwa śledztwa w sprawie awantury wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Prokuratura wszczęła je wobec posłanki PiS Marii Kurowskiej oraz posła tego ugrupowania Dariusza Mateckiego. Zawiadomienia w ich sprawie złożył nowy rektor uczelni. Chodzi o naruszenie miru domowego. W przypadku posłanki Kurowskiej chodzi o to, że wciąż przebywa w Akademii wbrew żądaniom rektora i prorektora uczelni, by opuściła budynek. Natomiast poseł Matecki ma odpowiedzieć za wtargnięcie przez płot na chroniony teren uczelni, mimo sugestii policjantów, by tego nie robił. Ostatecznie po namowach funkcjonariuszy opuścił Akademię. Prokuratura zawiadomi marszałka Sejmu o wszczęciu śledztw i zwróci się o podjęcie wobec posłów środków wynikających z regulaminu Sejmu. Awantura wokół Akademii trwa od wielu dni. Politycy opozycji nie godzą się z decyzją ministra sprawiedliwości o zmianie na stanowiskach kierowniczych uczelni. Były rektor Akademii złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko nowemu szefowi uczelni i ministrowi sprawiedliwości.
2: Oparte na faktach.
1: Dodatkowe szkolenia, jak reagować w sytuacji kryzysowej, zorganizują jesienią gminy ze wschodniej Polski. Taki plan zakłada porozumienie podpisane w czasie trwającego w Warszawie Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechało kilkuset wójtów i burmistrzów z całego kraju. Jak mają wyglądać te szkolenia?
3: To będą ćwiczenia organizowane najczęściej w publicznych instytucjach ze strażakami. Tak to opisuje wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu, Marek Rączka.
4: Na terenie mojej gminy będą ćwiczenia dotyczące ewakuacji szkoły, w której uczestniczyć będą wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych, Państwowa Straż Pożarna.
3: Z kolei Przemysław Dudkowski z innej podkarpackiej gminy, Bircza, liczy, że mieszkańcy będą cały czas poważnie traktować alarmy związane z sytuacją za wschodnią granicą, mimo że takie alarmy i alerty ostatnio wysyłane są tam regularnie.
5: Do 10 się przyzwyczaimy, a ten 11 może być rzeczywiście tym faktycznym, który nas uratuje.
3: Władze gmin przypominają, że w sytuacji, gdy uruchamiana jest syrena alarmowa, można zostać w domu, najlepiej w środku mieszkania, z dala od okien, i takie instrukcje będą przekazywać w najbliższych tygodniach.
1: Zapowiada nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nowoczesne czołgi K2, wozy bojowe oraz drony pojawiły się na polach bitwy pod Grunwaldem. Trwają tam obchody święta 16. Dywizji Zmechanizowanej.
6: Tutaj na polach Grunwaldu konfrontujemy historię razem z nowoczesnością. Ta nowoczesność jest widoczna gołym okiem, bo tutaj mamy bojowe wozy piechoty Borsuk, czyli to co najnowsze w 16. Dywizji Zmechanizowanej. Mamy czołgi K2.
7: Przy jakim sprzęcie teraz stoimy?
6: Tutaj mamy właśnie dron Gladius, bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy. Te drony są wykorzystywane do sprawdzania, gdzie ulokowane są potencjalne cele, ale również te drony mogą być wykorzystywane do uderzenia.
1: Z majorem Karolem Frankowskim, oficerem prasowym 16. Dywizji Zmechanizowanej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W Sopocie otwarty został kolejny sezon żeglarski dla uczniów. W ramach lekcji WF-u młodzi ludzie wypływają na małych łódkach na wody Zatoki Gdańskiej.
8: Zabierają nas ze szkoły, chodzimy tutaj, a później robimy łódki.
9: Ubieramy kapoki i zaczynamy pływać.
10: Żagle.
9: Możemy kiedyś się wywrócić po prostu do wody.
10: Po prostu ciągnąć za miecz, no i odwiecić łódkę na dobrą stronę.
9: Ale potem cały mokry idziesz do szkoły.
10: Po prostu podoba pływać na wodzie.
1: Usłyszał od młodych żeglarzy w Sopocie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
0: Grzegorz Jasiński natomiast wróci w kolejnych faktach o 16. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody ode mnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Na południu i południowym wschodzie dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. W centrum Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na zachodzie zachmurzenie większe. Tam możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się burze. Na termometrach dziś 19 stopni na północnym wschodzie i północy, 25 w centrum. Również trochę na południu. Tu miejscami nawet 26 stopni, podobnie na zachodzie kraju. Chłodniej tylko na północnym zachodzie.
11: Autorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
13: Hi, this is Pia Mavini.
14: Witam, mówi Aga Zarian.
15: Mówi Leszek Możdżer.
16: Tu Wodek Pawlik.
17: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
12: RMF Classic.

0: bondowski temat z filmu Doktor No to za nami. Jest 12 minut po godzinie 15 w RMF Classic. Zaczynamy popołudniowy magazyn Pop Kultura. Pełen ciekawych informacji i rozmów. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dzisiaj opowiemy o koncertach, ciekawych wydarzeniach i nowej płycie Aleksandra Dębicza, który pojawi się u nas w studiu jeszcze przed godziną 16. Wcześniej Życie z klasą przygotuje dla nas Ula Urzędowska, która odwiedzi nas około 15.30. A do tego mamy całą masę najpiękniejszej muzyki filmowej, która uprzyjemnia nam popołudniowy czas w pracy i w drodze. Już za chwilę posłuchamy pięknego tematu z filmu Braveheart, Waleczne serce. A teraz Piano Man, to piosenka z serialu The Boys, śpiewa Billy Joel.

0: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Po reklamie.

0: To była Pawana op. 50. Gabriela Fauré, grała angielska orkiestra kameralna, prowadził Paul Tortelier. A w magazynie Popkultura zapraszam teraz na Życie z klasą.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest Geberit, producent toalety myjącej Geberit Aqua Clean.
2: Życie z klasą w RMF Classic. I wiesz, o czym mówi świat.
0: Ula Urzędowska, Życie z klasą prezentuje nam od dawna i dzisiaj w naszej nowej ramówce RMF Classic wracamy na chwilę do tego tematu i do ciekawej opowieści, tym razem z końca XIX wieku. Ula jest już z nami w warszawskim studiu.
3: Dzień
0: cześć,
3: dobry,
0: dzień dobry.
3: Ponownie, tak, bo to jest Życie z klasą z końca XIX wieku i świat z lalki, w którym ostatnio tak uwielbiamy przebywać. Dziś w Łazienkach Królewskich w Warszawie na 2 tygodnie przed premierą filmu, bo teraz mamy serial, rusza wystawa Szyk i konwenanse. Czyż to nie Życie z klasą? 32 kostiumy z planu filmowej lalki stworzone przez wybitną kostiumografkę Katarzynę Lewińską i Tomasza Ossolińskiego. Ale będą też nakrycia głowy. No już są. Marty Galik i buty z pracowni Wandy Nowak.
0: No dobrze, Ula, to odpowiedz, czyje to będą kostiumy? Których bohaterów?
3: Nie wyobrażamy sobie, żeby nie było kostiumów Izabeli Łęckiej, więc oczywiście będą. To bohaterka grana w tej wersji filmowej przez Kamilę Urzędowską, ale też Stanisława Wokulskiego, kogo my tam jeszcze mamy, prezesowa Zasławska i wielu, wielu innych bohaterów. I to jest naprawdę cudowna okazja, aby tak sobie wejść do takiej filmowej garderoby, bo przecież jak oglądamy te kostiumy na dużym czy małym ekranie, to tak wiele nam umyka, a tutaj przyglądamy się fakturze materiału, linii i proporcji sylwetki, haftom, koronkom i wszelkim aplikacjom, więc myślę, że to jest cudna, wspaniała, przenosząca nas też w czasie propozycja. No i Łazienki Królewskie, to jest naturalna scenografia dla tych kostiumów, bo przecież w tej przestrzeni, tak to wymyślił Prus, spotykali się Stanisław i Izabela i też w Łazienkach Królewskich kręcono zdjęcia do filmowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Zatem panie i panowie, Szyk i konwenanse od dziś w Łazienkach Królewskich w Warszawie do 13 grudnia.
0: No powiem ci, Ula, zaintrygowałaś mnie, sama bym się wybrała i spróbowała.
3: A spróbuj, bo trochę czasu
0: no
3: jeszcze.
0: No właśnie, przebrać się w taki piękny kostium, jeżeli to jest możliwe.
3: Obawiam się, że to nie jest możliwe, ale napatrzeć się można dowoli.
0: Ale pomarzyć sobie też można.
3: Też.
0: Szykownie i z klasą prezentowała Ula Urzędowska. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Sponsorem programu Życie z klasą jest Geberit. Producent toalety myjącej Geberit Aqua Clean.
0: A na naszej ścieżce dźwiękowej w RMF Classic z Szykiem i klasą będzie też muzycznie teraz, bo w rytmie tanga.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

15 minut przed godziną 16. Wracamy do muzyki w RMF Classic. Za chwilę u nas Wiosna z czterech pór roku Antonio Vivaldiego. Zagra angielska orkiestra kameralna, którą od skrzypiec poprowadzi Nigel Kennedy. A teraz muzyka Ryszarda Straussa zabrzmi. Tak orzecze Zaratustra. To wykonanie filharmoników berlińskich, których prowadzi Sir George Scholti.

0: Wiosna czterech pór roku Vivaldiego grała angielska orkiestra kameralna, a prowadziła skrzypiec wspaniały muzyk Nigel Kennedy. A u nas dzisiaj na żywo równie wspaniały muzyk, ale nie skrzypek, a pianista, którego przedstawię już za moment.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Pianista, kompozytor, aranżer, twórca autorskiego stylu Cinematic Classical, który ma na swoim koncie 7 autorskich albumów, 5 nominacji do Fryderyków i międzynarodowe wyróżnienia. Tworzy muzykę teatralną, filmową oraz utwory na zespoły kameralne i na orkiestry. Aleksander Dębicz jest dzisiaj razem z nami w studiu RMF Classic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Nam również. Aleksandrze, ty koncertujesz na całym świecie, współpracujesz z różnymi artystami, muzykami różnych gatunków, no ale dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o twojej nowej solowej płycie 12 Dreams for Piano. To jest 8 twój album i 3 w pełni solowe wydawnictwo, zgadza się?
2: Tak jest.
0: No i w tym albumie sięgasz po nowy temat inspirowany poetyką snu i marzeń. No i na płycie znajdziemy 12 fortepianowych utworów, które tworzą pewien cykl, w którym nic do końca nie jest jednoznaczne. Jak to jest z tymi snami? Czy to faktycznie coś ci się przyśniło niesamowitego, że sny stały się pretekstem do stworzenia płyty?
2: Chciałbym, żeby tak było, bo fajnie by się o tym mówiło, ale no niestety żaden sen konkretny mnie nie zainspirował. Tak naprawdę ja nie planowałem w ogóle stworzenia takiej płyty, natomiast byłem w pewnym momencie w takim bardzo specyficznym nastroju. Kotłowały się we mnie różne emocje, które nawet trudno opisać. Czasami się wpada w taki stan i to mnie bardzo zainspirowało do stworzenia takiej muzyki, więc w pewnym sensie jest to najbardziej mój osobisty album, dlatego że ja tak zazwyczaj nie komponuję, raczej staram się stworzyć nastrój od zera, niż być pod jego wpływem, ale w tym wypadku też mnie w pewnym sensie uratowało to, że ja się równolegle zainteresowałem bardzo tematyką snu, logiką snu, poetyką snu i w pewnym sensie sobie narzuciłem taki temat, który świetnie współgrał z tym moim nastrojem, no a też mnie tak trochę zdyscyplinował, żeby za bardzo się temu nastrojowi tylko i wyłącznie nie poddawać. Ale taka jest geneza tych 12 Dreams.
0: Ja czytam w opisie, że mówisz, że nie zawsze trzeba te sny interpretować, ale wierzysz w nie? Są takie, pojawiają się takie, które są dla ciebie znaczące, które próbujesz zrozumieć?
2: Szczerze mówiąc nie, chociaż na etapie powstawania tej płyty, może trochę później, nawet szukałem znaczeń snów moich w jakichś sennikach, ale to bardziej na takiej zasadzie guilty pleasure, trochę tak jak, nie wiem, lubię sobie czasami przeczytać horoskop w jakimś magazynie, no ale nie traktuję tego poważnie. Ja tego nie kwestionuję, tylko ja akurat nie mam takiego podejścia. Dla mnie jest to taka osoba, osobna sfera, no, na pewno zakorzeniona w jakiejś podświadomości, ale bardziej mnie nawet interesuje sen jako forma artystyczna, która się niezależnie w nas tworzy, niż raczej nie szukam znaczeń tych snów.
0: Rozumiem. A jak to wszystko przełożyłeś na tą warstwę dźwiękową? Co tam się dzieje na tym twoim fortepianie w tej płycie?
2: O ile żaden konkretny sen mnie nie inspirował, to pewne stany emocjonalne czy świadomościowe w snach jak najbardziej. Na przykład jest Dream 5, sen piąty, w którym ja staram się oddać taką niemoc, którą ja przynajmniej miewam czasami w snach, kiedy nie mogę się wydostać z jednej sceny. Jest ona zapętlona i ja czuję właśnie taką niemoc. A w pewnym momencie się budzę i ten sen dlatego też się tak brutalnie dosyć urywa. Z kolei w Dream 8 ja przypomniałem sobie to, jak sny były portretowane w kreskówkach, jak oglądałem je jako dziecko. I pewien, było coś takiego charakterystycznego w różnych, czy to w Gumisiach, czy w Smurfach. Pamiętam, jak bohater zapadał w sen, to było coś bardzo charakterystyczne ukazanie tej narracji w śnie tego bohatera. I to jest takie moje luźne skojarzenie i W tym utworze właśnie też się, są takie nagłe zwroty akcji, różni bohaterowie i tak dalej. To w ogóle tutaj, myślę, że forma tych utworów jest właśnie taka senna w tym sensie, że są tam takie nieoczekiwane dosyć zwroty akcji. Właśnie jest taka nieoczywista forma niektórych tych utworów. W tym sensie jest to taka logika snu, ale jednak logika.
0: To tutaj proszę, żebyśmy się na chwilę zatrzymali, bo do tych opisów poszczególnych utworów jeszcze wrócimy. Ale na naszej playliście pojawił się sen numer 2. Krótko możesz powiedzieć, jakie tu emocje znajdziemy, bo za chwilę tego posłuchamy.
2: Ja oczywiście zapraszam wszystkich do odnajdywania własnych emocji pod wpływem tych utworów, ale jeśli pytasz, no to tutaj akurat chciałem oddać taką sytuację, że możemy sobie wyobrazić, że z naszym bohaterem wydaje się, że wszystko jest okej, on się dobrze prezentuje, dobrze czuje, wygląda na szczęśliwego, ale w głębi serca kotłują się w nim takie emocje i tam są takie delikatne melodie, które są taką raczej fasadą, ale głębsze emocje są głębi właśnie.
0: Zatem posłuchajmy tego utworu. To sen numer 2 z najnowszej płyty Aleksandra Dębicza.

0: Do tych pięknych brzmień jeszcze wrócimy na antenie RMF Classic po godzinie 16. Tymczasem zbliża się 16 i czas faktów w RMF Classic. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: 7 września. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, u nas czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Wzrost cen paliw będzie odczuwalny nie tylko na stacjach benzynowych, prognozują wójtowie i burmistrzowie, którzy spotkali się w Warszawie. O jakich podwyżkach mówią?
2: To mogą być droższe bilety na lokalne autobusy. Tego spodziewa się na przykład burmistrz gminy Kobylnica na Pomorzu, Anna Gliniecka-Woś.
3: Są sygnały od naszych przewoźników. Te ceny mogą wzrosnąć. Nie wiem, czy w tym roku, na pewno od przyszłego roku.
2: Także wójt podkarpackiej gminy Żyraków, Marek Rączka, podkreśla, że od stycznia możliwe są wzrosty cen za wywóz śmieci.
4: Jeżeli ta tendencja się będzie utrzymywać, jeżeli chodzi o ceny paliw, trzeba będzie się zastanowić nad opłacalnością w obszarze gospodarki śmieciowej.
2: Samorządowcy liczą teraz na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie i z drugiej strony na centralne działania w Polsce, które zatrzymają podwyżki cen paliw i niezależnie od tego na jesień planują oszczędności, takie jak na przykład wcześniejsze wyłączanie latarni.
1: Z uczestnikami Forum Miasteczek Polskich rozmawiał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Prokuratura wznowiła oględziny spalonej hali zakładu produkcyjnego firmy wytwarzającej części do samolotów w Lublinie. Sabotaż jest tylko jedną z rozważanych hipotez pojawienia się ognia. Doszło do tego pod koniec sierpnia.
5: Na razie brany pod uwagę jest zarówno samozapłon, jak też awaria lub podpalenie. Wcześniejsze oględziny trzeba było przerwać, bo elementy spalonej hali spadały na ziemię, zagrażając prokuratorowi i biegłemu. Oględziny mogą być kluczowe dla odpowiedzi na pytanie o przyczyny pożaru, bo tej odpowiedzi nie dostarczy zniszczony monitoring. A w tej sprawie jest jeszcze pytanie, czy pożar firmy produkującej części do samolotów w Lublinie miał coś wspólnego z podpaleniem fabryki części do dronów, do którego doszło kilka godzin później w Skarżysku Kamiennej.
1: Informuje nasz reporter Dominik Smaga.
6: Śledzimy fakty.
1: Ponad 200 osób ewakuowano z powodu pożaru biurowca przy ulicy Wielickiej w Krakowie. W podziemnym garażu zapalił się samochód. Trwa akcja straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało. Duża awaria sieci wodociągowej w północnej części Krakowa. Z brakiem wody i spadkami ciśnienia w kranach muszą się liczyć mieszkańcy kilkunastu ulic w Toniach i na Prądniku Białym. Prace przy usuwaniu awarii potrwają do 17. Wiosenne kwiaty zakwitły w Łodzi. W mieście można wypatrzeć płatki magnolii, kasztanowców czy pierwiosnków.
7: Podejrzewam, że właśnie ta huśtawka pogodowa, ta zmiana temperatur, bardzo duże amplitudy. Między nocą a dniem również różne typy pogody, to właśnie mogło namieszać w ich gospodarce hormonalnej.
8: Jak często zdarzają się takie anomalie wśród roślin?
7: No na pewno należą one do rzadkości. Na przykład rok temu przed Wszystkimi Świętymi kwitły tutaj u nas w okolicy Uniwersytetu fiołki wonne.
9: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Oto niecodzienne zjawisko. Dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka pytała Konrada Kaczmarka z Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Na kolejne fakty zapraszamy za godzinę o 17. Teraz jeszcze prognoza pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Na południu i południowym wschodzie nadal pogodniej, słonecznie, w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, a na zachodzie umiarkowane i duże, i tam okresami przelotny deszcz i burze. Na termometrach 19 stopni na północnym wschodzie, 26 na południu i zachodzie. Chłodniej tylko na północnym zachodzie, w Szczecinie 15 stopni, w Koszalinie 16. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie z południa i południowego zachodu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
12: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
13: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
14: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
15: Mówi Tomasz Organek.
16: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic.
17: Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Jest 11 minut po 16. Katarzyna Chnat, witam ponownie. A my dzisiaj w magazynie Popkultura gościmy wspaniałego muzyka, kompozytora i pianistę Aleksandra Dębicza, który cały czas z nami w warszawskim studiu. Witam ponownie.
2: Dzień dobry.
1: Alku, wracamy do rozmowy o twojej najnowszej płycie zatytułowanej 12 Dreams for Piano. Po wielu projektach z różnymi artystami, które masz za sobą i po trzech solowych twoich wydawnictwach, chcę cię zapytać, czego dzisiaj szukasz w muzyce dla siebie, kiedy siadasz do fortepianu?
2: Ja w ogóle zawsze szukam jakiegoś elementu zaskoczenia. Ja i jako słuchacz, i też od siebie trochę oczekuję, żeby wytwarzać, żeby samego siebie zaskakiwać. Nawet jeśli to jest jeden akord w ramach utworu. Ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby podtrzymywać i w sobie, i w słuchaczach ciekawość.
1: Mhm. A kiedy tworzyłeś tę płytę, to zdarzyło się tak, że muzyka poprowadziła cię w innym kierunku niż początkowo zakładałeś?
2: Tak, zdecydowanie. Mhm. Zwłaszcza w utworze Dream 11, sen 11. I to są wspaniałe momenty, jak jestem sam zaskoczony przez muzykę.
1: Mówiłeś też wcześniej o tym, że w różnych kompozycjach pojawiają się różne nawiązania. Możesz jeszcze trochę, kontynuując ten temat, opowiedzieć, co tam jeszcze odkryjemy, odnajdziemy w tych snach twoich?
2: Ja zapraszam wszystkich słuchaczy, żeby sami odkryli coś swojego. To jest właśnie piękne w muzyce w ogóle, że to jest sztuka abstrakcyjna, więc można w niej odkrywać, znaczy można tworzyć własne historie. Ja myślę, że generalnie to jest muzyka taka tajemnicza. No, nawet powiedziałbym, że jest dość mocno romantyczna, przynajmniej jak na mnie. Chyba najbardziej mój romantyczny album. No i taka momentami jest dziwna właśnie, jak w snach. Nie ma w niej takich bezpośrednich odwołań do jakichś konkretnych dzieł czy filmów, tak jak miało to miejsce w przypadku innych moich utworów. To jest taka fantazja.
1: Okej. No, znany jesteś z tego, że tworzysz różną muzykę, właśnie również filmową, a w tym momencie życia artystycznego, w którym jesteś, gdzie ci bliżej, gdzie się lepiej czujesz przy tworzeniu muzyki filmowej, teatralnej, scenicznej, czy właśnie takiej osobistej, solowej?
2: Dobrze się czuję we wszystkich tych dziedzinach, które wymieniłaś. I tak naprawdę wydaje mi się, że robiąc jedno, to ma wpływ na drugie. I myślę, że jestem lepszym pianistą, jak komponuję. Myślę, że jest może coś ciekawszego do powiedzenia, jak mam kontakt też z klasyką. I to są takie moje nieodzowne elementy, które z żadnego nie chciałbym zrezygnować. Mhm. Mam takie momenty w roku, że się skupiam na przykład na właśnie tworzeniu muzyki koncertowej czy graniu tych koncertów, a później realizuję jakieś zamówienia związane właśnie z muzyką, nazwijmy to użytkową, i bardzo to lubię. Lubię wszystkie te rzeczy.
1: Wiem, że planujesz trasę koncertową promującą ten album i na stronie internetowej twojej wyczytałam, że pierwszy z koncertów już 19 września w Koninie. Zgadza się?
2: Tak jest. W tym roku zaplanowaliśmy 6 koncertów w Koninie, Szczecinie, w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku i we Wrocławiu. Bardzo wszystkie są w atrakcyjnych miejscach, sprzyjających śnieniu. Serdecznie zapraszam. Bardzo się cieszę na to spotkanie z publicznością. Jestem sam ciekaw tej wymiany energii w tej muzyce.
1: To na koniec mały przedsmak tego, co będzie nas czekało podczas trasy koncertowej. Czy mógłbyś zapowiedzieć utwór, który teraz zagramy? To będzie sen numer 4.
2: Dream 4. To jest chyba jeden z bardziej romantycznych utworów. Jest to taka... To jest efekt moich emocji chwili, takiej nostalgii. Nie stoi za tym żadna historia. Jest to po prostu taka miniatura nostalgiczno-romantyczna.
1: Zatem Dream Number 4, sen numer 4 Aleksandra Dębicza, który był dzisiaj gościem RMF Classic. Piękne dzięki.
2: Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynny temaci kompozytorzy walczą o twój głos. Lista przebojów muzyki filmowej.
2: W notowaniu 557 podwójne zwycięstwo Hansa Zimmera. Muzyka do filmu Incepcja. Duna, część druga. A na miejscu pierwszym po raz pierwszy Daniel Pemberton i Brian May, twórcy muzyki do filmu Władcy Wszechświata.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
2: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
2: Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: Taniec hiszpański z jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego grała londyńska orkiestra symfoniczna, prowadził Michael Tyson Thomas. A my śledzimy nowe trendy w muzyce i sztuce i opowiadamy wam o tym w magazynie Pop Kultura. A z nami dzisiaj, jak zawsze, w środę o tej porze Dariusz Stańczuk i jego Classic Design.
1: Zapraszam.
2: Classic Design. Magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
0: Dariusz jest już gotowy przed mikrofonem. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. W Gliwicach, szanowne panie i panowie, a także w innych miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii startuje dzisiaj Metropolitan Design Week. Pierwsza edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem Poznajmy się, mówi koordynator tego projektu Kamil Iwanicki.
3: Zależy nam na tym, żeby pokazać, jak bardzo szeroka jest tutaj ta branża kreatywna. Projektanci, architekci, designerzy czy plastycy. Chcemy, żeby to wydarzenie pokazywało szeroko poprzez spacery, wystawy, warsztaty, dyskusje, jak ten design u nas wygląda w metropolii.
1: Jakie dziedziny projektowania tutaj szczególnie akcentujecie?
3: Od wzornictwa przemysłowego, poprzez plakaty, poprzez też takie projekty, które są dosyć niecodzienne, jak urny modelarne z Cieszyna. Zależy nam na tym, żeby pokazać te różne kwestie, zarówno też architektoniczne, jak wystawy pracowni, czy spacery po inwestycjach. Też temat projektowania zmiany, czyli rewitalizacji tych projektów najważniejszych i docenionych, czy to w konkursie Śląskiej Rzeczy, czy też projekty z ery przemysłowej XIX-XX wieku. I pokazujemy, jak to ten design, to projektowanie tutaj w regionie wyglądało. Takim centrum wydarzeń są Gliwice. Przy Alei Przyjaźni w naszej siedzibie w ruinach Teatru Wiktoria odbywają się dyskusje, gdzie zaprosiliśmy gości, architektów jak Przemo Łukasik, Maciej Franta, projektantów na przykład Brokat czy Synthetic, którzy projektują modę docenianą w Europie, czy też właśnie osoby związane z różnymi kwestiami projektowania, którzy wypowiedzą się na temat przestrzeni publicznej, technologii, czy osoby, które są specjalistami w danych tematach, na przykład szkła, kryształów, mozaik i neonów. Więc chcemy tutaj pokazać potencjał, który drzemie w naszym regionie.
1: Projektowanie przyszłości miast, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, wykorzystanie lokalnego dziedzictwa, rzemiosła, wpływ AI na proces projektowy to tylko niektóre wątki bardzo ciekawego, obszernego programu. Będzie też panel Tożsamość i jak projektowanie buduje opowieść o miejscu, regionie i wspólnocie. Bardzo ciekawa kolejna sprawa. Takie rzeczy od dzisiaj na Metropolitan Design Week w Gliwicach i w innych miastach górnośląskich. Śląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Impreza, pierwsza taka na mapie Polski, potrwa do niedzieli. Polecam Państwa uwadze. Kto tylko na Śląsku.
0: Dariusz Stańczuk był dzisiaj razem z nami. Bardzo Ci dziękuję i rozumiem, do usłyszenia za tydzień.
1: Z przyjemnością, do usłyszenia.
2: Classic Design w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
0: A w magazynie Pop Kultura wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic i posłuchamy fragmentu muzyki z filmu Shrek.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Co?
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.

16:47. Jak wam mija środowe popołudnie? Jeśli jeszcze w pracy, to będziemy wam ten czas umilać. A jeżeli już w drodze, to również warto z nami zostać, bo dużo dobrej muzyki gramy dla was w RMF Classic. Niebawem kompozycja Johna Williamsa z Gwiezdnych Wojen, a teraz odgłosy wiosny Jana Strausa II zabrzmią. To będzie wykonanie filharmoników wiedeńskich, których poprowadzi Willy Boskowski.

Odgłosy wiosny Jana Strausa za nami, a ja zaglądam teraz na naszą listę przebojów muzyki filmowej RMF Classic, bo zanim posłuchamy niedzielnego programu, w którym listę prezentować będą Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, to chcę wam przypomnieć, że to wy decydujecie o tym, która kompozycja, który temat zdobędzie najwięcej punktów i na których pozycjach uplasują się kolejne propozycje z naszej listy. A aktualna sytuacja po ostatnim notowaniu LPMF-u wygląda tak, że na miejscu pierwszym jest teraz muzyka Daniela Pembertona z filmu Władcy Wszechświata, to jest nowa produkcja z tego roku. A na miejscu drugim i trzecim cały czas rządzi Hans Zimmer z muzyką z Duny, z części drugiej i z Incepcji. Ja chcę teraz zwrócić waszą uwagę na miejsce 38 na naszej liście, na którym jest muzyka z filmu Avatar, Ogień i Popiół. Posłuchajmy wspólnie, a jeżeli uznacie, że powinna znaleźć się wyżej na naszej liście, to głosujcie przez stronę rmfclassic.pl. A wyniki waszego głosowania poznamy w najbliższą niedzielę po 18:00.

0: Piosenka z filmu Avatar Ogień i Popiół kończy tę godzinę programu w RMF Classic. Za chwilę 17 i za chwilę ostatnie dziś fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Po reklamie.

0: Już po 17:00 zatem prezentujemy Wam ostatnie dziś fakty RMF Classic. Szczegóły Grzegorz Jasiński.
1: 50 strażaków gasi pożar w podziemnym parkingu biurowca przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Jak już informowaliśmy, zapalił się tam samochód.
2: Do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru.
1: Informuje kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży. Z budynku ewakuowało się 258 osób. Teraz w faktach drożyzna na stacjach benzynowych. Czy jest ryzyko, że cena może skoczyć nawet do 10 zł za litr?
3: Niestety jest. Eksperci nie chcą przesądzać, jak szybko może to nastąpić, ale ryzyko jedynki z przodu na pylonach jest coraz większe.
4: Cały czas mamy jeszcze zapas, bufor, jakbyśmy sobie tego nie nazywali, natomiast chyba w historii nie byliśmy jeszcze nigdy tak blisko i nie było tak dużo danych, które by niestety ten poziom mogły sugerować.
3: Prognozuje analityk portalu epetrol.pl Jakub Bogucki.
4: Nie widać jakiegoś chociażby cienia nadziei na poprawę sytuacji.
3: Hurtowe ceny paliw w rafineriach Orlenu pozostają niezwykle wysokie, choć do najwyższych w historii z 2022 roku sporo im brakuje. Mimo to płacimy rekordowo dużo. Dlaczego? To zasługa wysokich marż, z którymi muszą mierzyć obecnie kierowcy.
1: Informuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Koniec z fałszowaniem żywności. Od dziś obowiązują nowe przepisy, które mają ułatwić wykrywanie oszustw żywnościowych i karanie tych, którzy celowo wprowadzają klientów w błąd.
5: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach, czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
6: Na przykład, że ktoś sprzedaje dorsza, a tam nie ma dorsza, tylko jest czerniak. Że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa. Albo jest to olej roślinny zafałszowany chlorofilem.
5: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia. Dotychczas był to jedynie mandat. Dodatkowo od dziś inspekcja może także kontrolować zagraniczne przesyłki z żywnością, które wzbudzą jakiekolwiek wątpliwości inspektorów.
1: Informuje reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Oparte na faktach.
1: Już dziś wieczorem wprowadzone zostaną zaostrzone środki bezpieczeństwa w samym centrum Paryża. Ma to związek ze zbliżającą się wizytą papieża Leona XIV we Francji.
8: Paryska prefektura policji ostrzega tych turystów, którzy chcą zwiedzać francuską stolicę w ciągu najbliższych 2 tygodni, że wiele ulic i placów w centrum miasta zostanie zamkniętych. Dotyczy to szczególnie Wielkiego Placu Zgody, gdzie wzniesiony zostanie olbrzymi ołtarz, bo papież zamierza tam odprawić za 1,5 tygodnia mszę z udziałem ponad 500 000 wiernych, ale nie tylko. Zamknięta zostanie również część pól elizejskich, które zazwyczaj oblegane są przez turystów, oraz wiele bocznych uliczek w tym rejonie. Obserwatorzy podkreślają, że to bezprecedensowe środki bezpieczeństwa, bo podejmowane są one na ponad tydzień przed przybyciem Leona XIV do Francji.
1: Zapowiada korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz. A dziś na Netflixie premiera serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, w którym Sandra Drzymalska portretuje Izabelę Łęcką. O czym jest dla niej ta bardzo wywrotowa interpretacja klasyki?
9: O wyrwaniu się z pewnych konwenansów, o pójściu po swoje, o odwadze, wielkiej odwadze, o niezależności, o pragnieniu miłości i o zrozumieniu.
1: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart. W obsadzie są też m.in. Jacek Braciak, Magdalena Cielecka i Piotr Adamczyk.
0: W popołudniowych faktach dziś był z nami Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki. Ja mam dla Was jeszcze prognozę pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Popołudnie jeszcze pogodne i przyjemne na południu w centrum kraju i częściowo na północy i zachodzie. Natomiast w okolicach Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Gdańska chmury i przelotny deszcz. Tam też chłodniej, 15 stopni. W centrum, na południu i na wschodzie nadal ciepło, 24-25 stopni. W nocy będzie więcej chmur, jutro przejaśnienie na zmianę z przelotnym deszczem i kilka stopni chłodniej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: RMF Classic. Gra jak z noc.
12: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
13: Tu Jerzy Rogiewicz.
14: Tu Paweł Lucewicz.
15: Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Takie tematy towarzyszą nam w RMF Classic. Za nami muzyka Jerzego Matuszkiewicza z filmu Nie lubię poniedziałku. Tymczasem 14 minut po 17. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę z nami.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: U nas już za chwilę sprawdzimy, co nowego w krakowskim teatrze Varieté i będzie szansa na bilety na spektakl. A teraz zapraszam na materiał, który przygotowała nasza korespondentka zza oceanu, Lidia Krawczuk, która trzyma rękę na pulsie.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Kennedy Center w stolicy USA to jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w Stanach Zjednoczonych. Instytucja jest w tej chwili zakładnikiem ambicji Donalda Trumpa. Trump postawił bowiem ultimatum. Albo jego nazwisko wróci na Kennedy Center, albo nie będzie wartego 257 milionów dolarów remontu. Prezydent USA ogłosił to w mediach społecznościowych po tym, jak sędzia federalny po raz kolejny zablokował próbę umieszczenia nazwiska Trumpa na budynku. Szczegóły Lidia Krawczuk.
2: Spór dotyczący Kennedy Center trwa od grudnia ubiegłego roku. Kierowana przez Trumpa Rada Placówki przemianowała wtedy budynek na Trump Kennedy Center. W maju sąd uznał, że było to niezgodne z prawem. Centrum powstało na mocy decyzji Kongresu jako pomnik poświęcony prezydentowi Johnowi Kennedy'emu. Jego nazwy Rada nie może zmieniać sama. Litery tworzące nazwisko Trump zostały więc zdjęte z marmurowej fasady. To nie jest jego budynek i nigdy nim nie był. Nie sądzę, żeby był wielkim zwolennikiem sztuki. Uważam, że część jego polityki i sposób, w jaki się zachowuje, szkodzą sztukom performatywnym, mówi mieszkaniec Waszyngtonu. Kolejny dodaje. Przy tej administracji nigdy nic nie wiadomo. Wygląda na to, że tworzą własne prawo albo interpretują je po swojemu. Musimy po prostu poczekać i zobaczyć, co się stanie. Rada spróbowała więc inaczej. Zaproponowała napis, że budynek został wyremontowany przez prezydenta Donalda Trumpa oraz nazwę Plac Prezydenta Donalda J. Trumpa. Sędzia nazwał to językową gimnastyką i zablokował oba pomysły. Napisał, że bez zgody Kongresu nie można w Kennedy Center tworzyć pomników ani dla Trumpa, ani dla kogokolwiek innego. Rada zagłosowała więc trzeci raz za zamknięciem głównego budynku. Tym razem powołała się na zagrożenie dla ludzi. W czasie burzy z sufitu reprezentacyjnego foyer odpadł 1,5-metrowy fragment tynku. Trump ogłosił, że centrum zostanie zamknięte natychmiast. Problem w tym, że obowiązuje wcześniejsza decyzja sądu, która na to nie pozwala. W tle są jeszcze pieniądze. Władze Kennedy Center ostrzegają przed możliwym bankructwem. Twierdzą, że Trump zebrał 17 milionów dolarów, dzięki którym placówka nadal działa, ale kolejni darczyńcy pojawią się tylko wtedy, gdy prezydent zostanie odpowiednio uhonorowany. Od przejęcia przez niego kontroli część artystów odwołała występy, spadła frekwencja, a niektórzy sponsorzy wycofali wsparcie. Dodatkowo w czasie wczorajszego wirtualnego posiedzenia Rady Trump pokłócił się z demokratyczną kongresmenką Joyce Beatty, która zaskarżyła do sądu zmianę nazwy. Prezydent powiedział jej, że w życiu niczego nie zbudowała. Ona nazwała go ignorantem i obarczyła odpowiedzialnością za finansowe problemy placówki.
0: Lidia Krawczuk wróci do nas znów w poniedziałek w magazynie Popkultura, a my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Teraz Vangelis 1492, Wyprawa do raju.

0: Ogłoszenie.
1: Aż gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do notatek Andrzeja Wajdy, wejdziemy do Narodowego Starego Teatru w Krakowie, który w nowym sezonie szykuje dla nas aż 8 premier i sprawdzę, jak często w codzienności pomaga nam sztuczna inteligencja.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.

0: tam jest Chin Quartet i Capital Cities się zaprezentowali, a ja mam dla was kolejną ciekawą kulturalną propozycję.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A ja obiecałam bilety na spektakl i zapowiedź tego, co w nowym programie krakowskiego teatru Varieté. Zatem bardzo proszę. Czarownice Jakuba Lubowicza, który stworzył muzykę, i Jakuba Szydłowskiego, który napisał libretto, to pierwszy autorski musical w historii krakowskiego teatru Varieté. Spektakl inspirowany jest wydarzeniami z 1692 roku, które wstrząsnęły Salem. Historia rozpoczyna się od niewinnego spotkania młodych dziewcząt w lesie. Gdy ich zabawa zostaje uznana za przejaw działania sił nieczystych, strach przed karą prowadzi do kolejnych oskarżeń. Podejrzenia szybko ogarniają całe miasteczko, a narastająca panika przeradza się w zbiorową histerię. Czarownice to zatem opowieść o strachu, manipulacji i sile zbiorowych oskarżeń, a także o odwadze, lojalności i miłości. Historia Salem, choć osadzona w XVII wieku, stawia pytania, które pozostają aktualne również współcześnie. Warto będzie zobaczyć ten spektakl, warto będzie wybrać się na ten musical, no a niektórzy z was będą mieli szansę dzięki biletom wygranym na naszej antenie. Więc teraz możecie do nas pisać w tej sprawie i uzasadniać, dlaczego to właśnie do was powinny one trafić, a my wybierzemy najciekawszego maila i nagrodzimy podwójnym biletem na Czarownicę do krakowskiego teatru Varieté. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. A na naszej antenie teraz Edith Piaf się rozgości.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.

Jest 17:44, słuchacie RMF Classic. Towarzyszymy Wam we wszystkich działaniach popołudniowych i układamy muzykę tak, by dotrzymywała Wam tempa. Za chwilę u nas wielki przebój z lat 80. The Power of Love ze ścieżki dźwiękowej do filmu Powrót do przyszłości. A teraz posłuchamy fragmentu soundtracku z serialu Rancho Datonów.

The Power of Love, piosenka z filmu Powrót do przyszłości, dodała nam energii w popołudniowym magazynie Popkultura, który już powoli kończymy. Ale zostańcie z nami, bo jeszcze dużo dobrej muzyki dla Was mamy. A o 18:00 pasaż ekonomiczny, a po nim ciekawe propozycje będzie mieć dla Was Jadwiga Polus w rozgrzewce do listy przebojów muzyki filmowej. A ja na dowidzenia gram jeszcze muzykę na wodzie Händla w fragmencie, to za moment. Teraz fragment 16 sonaty fortepianowej C-dur Mozarta. Zagrają na fortepianach Marta Archerich i Piotr Anderszewski. Katarzyna Chnat, kłaniam się pięknie, dobrego popołudnia i do usłyszenia jutro po 15:00.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
8: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
9: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Po reklamie.
15: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Aktualności ekonomiczne przygotował Krzysztof Berenda.
8: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
16: Dzień dobry, skoro nie da się brać ropy z Arabii Saudyjskiej, to próbujemy z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, z Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu oraz z obu Ameryk. Polski koncern naftowy Orlen próbuje się ratować przed dużym kryzysem, który właśnie dopadł cały globalny rynek. Wojna, którą amerykański prezydent Donald Trump wypowiedział Iranowi, rozlała się na kolejne kraje Bliskiego Wschodu. Efektem jest zablokowanie możliwości dostaw m.in. do Polski, ale też do Czech i na Litwę. Orlen nie chce tego komentować, ale próbuje szukać właśnie tych nowych kierunków. Efektem tego, co oczywiste, są szybko rosnące ceny na stacjach paliw. Średnia krajowa cena podstawowej benzyny już teraz to kosmiczne 7,99, diesla natomiast 8,89. Oczywiście tak samo cierpi cały świat, to demoluje nasze portfele, ale także portfele chociażby Amerykanów i całą tamtejszą gospodarkę. Amerykański kongres wyliczył, że Stany Zjednoczone zapłaciły za te 5 miesięcy swojej wojny z Iranem aż 38 miliardów dolarów. Świat finansów widzi, że Ameryka ma kłopoty, w efekcie narzuca rządowi w Waszyngtonie koszmarnie wysokie odsetki za pożyczanie pieniędzy. Oprocentowanie amerykańskich obligacji już przekroczyło 5% i jest najwyższe od blisko 20 lat. Jak widzimy, chwilowo na świecie kolorowo nie jest, a więc i waluty wyraźnie drożeją. Euro kosztuje teraz 4,35, dolar 3,77, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 5 zł i 7 groszy.
8: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
15: Środa, 16 września, dobry wieczór. Zapraszam na wspólne 2 godziny z najpiękniejszą muzyką filmową, którą możecie usłyszeć w aktualnym notowaniu LPMF-u. Będą nowości, będą liderzy aktualnego zestawienia i oczywiście utwory z poczekalni. Ten utwór był bardzo krótko w poczekalni, jest aktualnie na miejscu 10 i mam nadzieję, że sprawi, że zostaniecie ze mną przez najbliższe 2 godziny. Jadwiga Polus, witajcie. Śpiewa Hozier, muzyka Bella McCreary. To z gry wideo zatytułowanej God of War Ragnarok.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Mikisa, Teodora Kisa, słynna melodia do nie mniej znanego filmu Greg Zorba. To był 1967 film w reżyserii Michalisa Kakojanisa. A teraz przenosimy się do roku 1992, bo właśnie wtedy świat zastanowił się na moment i zatrzymał, widząc takie niebywałe filmowe widowisko, kostiumowe zresztą. Bram Stoker, Dracula, muzyka do przeboju Hollywood z roku 92 napisał polski kompozytor i zapisał się tym dziełem na zawsze w pamięci gwiazd Hollywoodu. Wojciech Kilar i to jego muzyka z filmu Dracula w reżyserii Francisa Forda Coppoli jest wśród propozycji do LPMF-u. Głosujcie!
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.

0: reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto.
5: Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana.

0: pierwszych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.

0: to fragment baśni o carze Sałtanie. Lot Trzmiela Nikołaja Rimskiego-Korsakowa zagrała Rotterdamska Orkiestra Filharmoniczna, a poprowadził David Zinman. Tu RMF Classic. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Za chwilę nowość z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej, bo to środowa rozgrzewka do kolejnego notowania głównego. A potem usłyszycie All By Myself, jeden z przebojów Céline Dion, o której ostatnio tak wiele na językach, a to za sprawą jej wspaniałego comebacku po wielu latach zmagania z trudną neurologiczną chorobą. Céline Dion, jak obiecała, powróciła na scenę w wielkim stylu, przy pełnej arenie. Rozpoczęły się jej koncerty rezydenckie w Paryżu, bardzo blisko. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć, jak Céline dziękuję za cierpliwość, za wsparcie przez ten czas, warto zobaczyć taki koncert. Wśród utworów jest All By Myself i można to przeżyć na żywo. To niebawem, teraz Michael Giacchino i jego suita z nowego Spidermana.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl. When I was young.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6:30.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Po reklamie.

0: muzyka jazzowa Williama Morgana z serialu Bridgertonowie. To RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. I niebawem Louis Armstrong zaśpiewa What a Wonderful World i słowa tej piosenki wykute są przy wejściu do jego ogrodu, przy domu rodzinnym w dzielnicy Corona w Nowym Jorku. Polecam wam bardzo gorąco, jeśli wybieracie się do Nowego Jorku, zajrzeć właśnie do tego domu Louisa, które jest dobrem narodowym, oddawane jest do zwiedzania niewielkim grupom zwiedzającym. Warto się wcześniej tam zapisać na wycieczkę. Polecam serdecznie, a teraz polecam wam piosenkę z naszej poczekalni listy przebojów muzyki filmowej, Stranger Things. To jest orkiestrowa suita Roba Simonsena, Inverted. I to jest utwór aktualnie z 33. miejsca w poczekalni.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej.

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Po reklamie.
5: Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: To był rok 1993. Wtedy do kin wchodzi fortepian w reżyserii Jane Campion. Melodramat kostiumowy. To jest także wyjątkowe muzyczne dzieło Michaela Neumana, doceniane także na międzynarodowej wtedy arenie. Powracamy sentymentem zawsze do tego soundtracku. Przed chwilą Michael Neumann i fragment soundtracku z filmu Fortepian. A już teraz nowość z listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jesteśmy z wami po wakacyjnej przerwie bez zmian. W niedzielę od godziny 18, wtedy notowanie główne. Zapraszamy was bardzo gorąco z Tytusem na kolejną odsłonę waszych wyborów muzycznych. No a teraz utwór, który bardzo szybko wszedł do tej dwudziestki, a to za sprawą bardzo oryginalnego filmu. Wasze miejsce siódme, Odyseja i muzyka Ludwiga Goransona.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący. Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie.

0: Był to utwór Dymitra Szostakowicza, Szerszeń. Słuchajcie, RMF Classic, minęła 19.30, a to jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej. Dziś liczne propozycje z poczekalni. Mam jeszcze przynajmniej dwie tego wieczoru. No i kolejna przed wami. Sięgam po partyturę legendarną z lat 90. Skomponował ją Jerry Goldsmith i pochodzi z filmu, w którym pojawia się Arnold Schwarzenegger, tak, w tej swojej filmowej paranoi głównego bohatera, ale sam soundtrack również oddaje znakomity klimat Marsa, trochę futurystyczne czasy. O tym wszystkim opowiada pamięć absolutna, 1990 rok, no i muzyka Jerry'ego Goldsmitha. Przypomnijmy sobie fragment, jeśli chcecie przywołać trochę wspomnień i sentymentów w notowaniu głównym, głosujcie na naszej podstronie listy na rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: joga, a potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
1: A w najnowszym odcinku zajrzymy do notatek Andrzeja Wajdy, wejdziemy do Narodowego Starego Teatru w Krakowie, który w nowym sezonie szykuje dla nas aż 8 premier i sprawdzę, jak często w codzienności pomaga nam sztuczna inteligencja.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy, 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Muzyka Dworzaka to był siódmy taniec słowiański, opus 72. Rosyjską Orkiestrę Narodową poprowadził Michał Pletniew, tu RMF Classic. To jest wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej i to już jest ostatnia nasza muzyczna propozycja w tej dzisiejszej rozgrzewce do LPMF-u. To jest piosenka, która trafiła wraz z wrześniowym sezonem do poczekalni i wygląda na to, że zaczyna mieć swoje grono fanów. Aktualnie na 21. miejscu w poczekalni. Może to będzie dobry tydzień dla tej fantastycznej piosenki, którą skomponowała ikona amerykańskiej sceny muzycznej. Nie ma już jej z nami, ale tą piosenką chcemy przypomnieć, jak niezwykłą osobowością była i pozostanie w naszych oczach Dolly Parton. Zawsze uśmiechnięta, zawsze żartująca, wspierająca dobrym słowem innych i niezwykle utalentowana kompozytorka i autorka piosenek.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

Oklaski należą się dla Bruce'a Liu. To był wielki polonez S-dur op. 22 Fryderyka Chopina. Bruce Liu intensywnie koncertuje jeszcze do piątku w Pekinie, potem w Nankin, do 23 września do usłyszenia w Szanghaju, a potem w październiku podróż za ocean na trasie 3 października Baltimore, 1 listopada Chicago, od 3 do 5 grudnia Nowy Jork i koncerty w Lincoln Center. W RMF Classic niebawem muzyka Aleksandra Despla do filmu Ostrożnie Pożądania, a teraz utwór, w którym zaśpiewa Grace Jones, i to jest utwór I've Seen That Face Before z filmu Romana Polańskiego Frantic, muzyka Astora Pezzoli. Thank you.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Filharmonicy berlińscy pod batutą Herberta von Karajana w utworze Edwarda Grieg'a, fragment suity z czasów Holberga. Słuchajcie, RMF Classic dochodzi 20.30 o tej porze. Jak zawsze mamy dla Was wyjątkową lekturę przed kinową premierą Lalki Bolesława Prusa. To już 30 września. Czytamy dla Was najpiękniejsze strony powieści Prusa w znakomitej interpretacji wybitnego aktora teatralnego i filmowego Andrzeja Seweryna. A przy okazji, jeśli interesuje Was świat z lalki, polecamy Wam podcasty, które zrealizowała Julia Sarzyńska, na przykład o tym, gdzie znajdowały się sklepy Wokulskiego i co pozostało z tamtej Warszawy, którą przemierzali bohaterowie powieści Prusa. Możecie również dowiedzieć się, czym żyli warszawiacy, gdy w Kurierze Codziennym ukazywały się kolejne odcinki Lalki Bolesława Prusa. Szczegóły na podstronie programu Świat z lalki na rmfclassic.pl. A już teraz Wasza lektura.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Na parę dni przed wyścigami złożył Wokulskiemu w mieszkaniu wizytę hrabia Anglik, z którym zaznajomił się podczas sesji u księcia. Z wizytą i z interesem. Tak, czy wolno? Służę hrabiemu. Baron Krzeszowski, ciągnął hrabia, którego klacz nabył pan zresztą najzupełniej prawidłowo, tak ośmiela się najuprzejmiej prosić pana o ustąpienie mu jej. Cena nie stanowi nic. Baron porobił duże zakłady. Proponuje 1200 rubli. Wokulskiemu zrobiło się zimno. Gdyby sprzedał klacz, panna Izabela mogłaby nim pogardzić. A jeżeli i ja mam moje widoki na ten klacz, panie hrabio, odparł? W takim razie pan ma słuszne pierwszeństwo, tak, wycedził hrabia. Zdecydował pan kwestię, rzekł Wokulski z ukłonem. Czy tak? Bardzo żałuję barona, ale pańskie prawa są lepsze. Wstał z krzesła jak automat na sprężynach i pożegnawszy się dodał: kiedyż do rejenta, drogi panie, z naszą spółką? Namyśliwszy się, przystępuję z 50 000 rubli. Tak, to już zależy od panów. Bardzo pragnąłbym widzieć ten kraj kwitnącym i dlatego, panie Wokulski, posiada pan całą moją sympatię i szacunek. Tak, bez względu na zmartwienie, jakie pan robi baronowi. Tak, byłem pewnym, że mu pan ustąpi konia. Nie mogę. Pojmuję pana, zakończył hrabia. Szlachcic, choćby się odział w skórę przemysłowca, musi wyleźć z niej przy lada okazji. Pan zaś, proszę mi wybaczyć śmiałość, jesteś przede wszystkim szlachcicem i to w angielskiej edycji, jakim każdy z nas być powinien. Mocno uścisnął mu rękę i wyszedł. Wokulski przyznawał w duszy, że ten oryginał udający marionetkę ma jednak dużo sympatycznych przymiotów. Tam do licha mruknął, strzelając palców. A skąd oni wiedzą, że ja kupiłem klacz? Bagatela. Przecież kupiłem ją od pani Krzeszowskiej za pośrednictwem Maruszewicza. Zresztą za często bywam w maneżu. Wie o mnie cała służba. Zaczynam już palić głupstwa. Jestem nieostrożny. Nie podobał mi się ten Maruszewicz. Nareszcie nadszedł dzień wyścigów. Pogodny, ale nie gorący. Właśnie jak potrzeba. W alejach ujazdowskich był już taki natłok powozów i dorożek, że miejscami należało jechać stępa. Przy rogatce zaś utworzył się formalny zator i Wokulski musiał czekać z kwadrans, pożerany niecierpliwością, zanim ostatecznie powóz jego wydostał się na mokotowskie pola. Nareszcie jest pan! Zawołał dyrektor maneżu i wskazując oczyma na dżokeja dodał: zapoznam panów, pan Jung, najznakomitszy w kraju dżokej, pan Wokulski. Dżokej podniósł dwa palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy drugą ręką cygaro z ust, plunął przez zęby. Wokulski przyznał w duchu, że tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w życiu nie widział. Niechże pan powie, panie Jung, czy nie wygramy? Spytał dyrektor. Ach! Odpowiedział dżokej. Tamte dwa konie są niezłe, ale nasza klacz, sułtanka, znakomita, mówił dyrektor. O! Potwierdził dżokej. Wokulski odprowadził go na stronę i rzekł: jeżeli wygramy, będę panu winien 50 rubli ponad umowę. Dżokej znowu plunął na długość konia i poszedł w stronę trybuny.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13.30 do RMF.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I najwybitniejsi kompozytorzy walczą o Twój głos. Lista przebojów muzyki filmowej.
2: W notowaniu 557 podwójne zwycięstwo Hansa Zimmera. Muzyka do filmu Incepcja. Duna, część druga. A na miejscu pierwszym po raz pierwszy Daniel Pemberton i Brian May, twórcy muzyki do filmu Władcy Wszechświata.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
2: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia. Jedwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.

To była muzyka Johanna Johanssona, fragment soundtracku z filmu Teoria Wszystkiego. Słuchacie RMF Classic. Po 21 na naszych wieczornych falach już tylko muzyka i powtórki najciekawszych programów. Przed północą wieczorna lektura. A teraz muzyka Feliksa Mendelssohna to fragment symfonii włoskiej w Adur Filharmonicy Berlisy pod Herbertem von Karajanem. I tym utworem ja już żegnam się z Wami. Dziękuję za wspólny wieczór i do usłyszenia. Jadwiga Polus.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.

0: Ogłoszenie RMF Play.
1: Poranuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do notatek Andrzeja Wajdy. Wejdziemy do Narodowego Starego Teatru w Krakowie, który w nowym sezonie szykuje dla nas aż 8 premier. I sprawdzę, jak często w codzienności pomaga nam sztuczna inteligencja.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto w naszej części świata pamięta o buncie rozpoczętym przez księdza Miguela Hidalgo i Costilla. W Meksyku o nim pamięta się lepiej, bo to on rozpoczął powstanie narodowe ukierunkowane na wyzwolenie Meksyku spod władzy Hiszpanów. To się musiało stać. Początek XIX wieku. Od lat ludzie w koloniach inspirował przykład udanej walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Hiszpańska eksploatacja kolonii była bardziej bezwzględna niż angielska. Niezadowoleni byli wszyscy, zarówno urodzeni w koloniach biali mieszkańcy, chociaż to oni stanowili najbogatszą warstwę, jak też, tym bardziej, Indianie i metysi, czyli chłopi z dołów społecznych. Rewolucja francuska w Europie, uderzenie Francuzów na Portugalię i Hiszpanię w latach 1807-1808 jeszcze bardziej wzmocniło nastroje buntu. Niezadowolenie i napięcie powiększały nękające ludność napady korsarzy różnej maści w całym basenie Karaibów. Autorytet władz metropolii hiszpańskiej poderwało osadzenie Józefa Bonapartego na hiszpańskim tronie. I wtedy, we wrześniu 1810 roku, na czele buntu stanął ksiądz katolicki Miguel Hidalgo, zwyczajny proboszcz z małego miasteczka, który z zapałem uczył się języków tamtejszych chłopów, Indian i metysów. On, pod hasłem "Niech żyje nasza dziewica z Guadalupe, śmierć Hiszpanom", zgromadził wokół siebie tysiące chłopów. Rozpoczął masowe powstania zmierzające do uzyskania pełnej niepodległości Meksyku. Zdobywał miasta, chociaż w pewnym momencie zaczął wytracać impet. Spod stolicy, czyli miasta Meksyk, ustąpił, nie zdobywał go. Do dzisiaj trwają spory dlaczego. Kiedy impet został wytracony, sam Hidalgo trafił w końcu w ręce Hiszpanów. Został potraktowany bezwzględnie. W 1811 roku rozstrzelano go, ale rzucone już hasło niepodległości po 10 latach do niepodległości w końcu Meksyk doprowadziło. A Miguel Hidalgo przeszedł na zawsze do panteonu meksykańskich męczenników narodowych.

epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.

0: reklama.
1: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Po reklamie.
3: Nie potrzebujesz ekranu, by zobaczyć film. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje z zakulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: To nie były czas i miejsce na edukacyjne rozmowy. I tak była spóźniona. Gdzie chcesz jechać potem? Do Noa. Na szczęście brat nie zapytał po co. No i obiecałam zabrać ten motocykl. Urwała. Mógłbyś to dla mnie zrobić? Nie miała ochoty tłumaczyć bratu, że boi się zbliżać do własnego mieszkania, bo zwyczajnie się wstydziła.
2: Jesteś pewna?
1: Skinęła głową. Możesz zaparkować go u taty? Klucze są w schowku.
2: Wiem przecież, wyburczał. Sam je odbierałem od klawisza. Nie martw się ścigaczem. Sprawdzimy go z SM.
1: Uśmiechnęła się, że przynajmniej tyle radochy bracia będą mieli z tej operacji. Dam znać. Machnęła mu zdrową ręką i ruszyła w kierunku wejścia do apartamentów przy Ząbkowskiej. Jak się masz? Drzwi otworzyła szczupła, zadbana brunetka, chociaż Lena tylko kilka razy w życiu rozmawiała z żoną profesora Chomczyńskiego, zaraz znalazła się w jej objęciach.
3: Boże, jak ty wyglądasz?
1: Krzyknęła kobieta.
3: Dzięki Bogu, że żyjesz. Mam nadzieję, że szybko złapią tego łajdaka.
1: Krzyknęła profesorowa i zaraz umilkła. Stały tak jakiś czas w progu, nic nie mówiąc, ale Lena z całych sił starała się nie rozpłakać. Sama już nie wiedziała, kto kogo pociesza, bo Chomczyńska wręcz zawisła na niej, a w jej oczach kręciły się łzy. Wreszcie w korytarzu pojawił się sam profesor.
2: Miał ołówek za uchem, a w dłoniach jakieś pokreślone kartki. Okulary przesunął na czubek głowy. Kiedy się uśmiechnął, zdawało się, że koniuszki ust sięgają mu aż do uszu, ale nie był to wesoły grymas.
1: Oczy miał zamglone. Biła z nich szczera troska. Z kilkudniowym zarostem i tą chłopięcą czupryną mimo wieku wciąż był przystojny.
2: Lena wiedziała, że większość studentek podkochuje się w nim od pierwszych zajęć, ale on był nieuleczalnym monogamistą i kochał swoją żonę, jakby dopiero się poznali.
1: Lenę to nie dziwiło. Żona Chomczyńskiego miała klasę i charyzmę. Gdyby jej ojciec wybrał dla niej taką macochę, z miejsca by ją pokochała. A do tego nosiły to samo imię. Dzień dobry, profesorze. Lena pochyliła głowę i wykonała ruch ciałem, jakby dygała. Dziękuję, że zgodził się pan spotkać ze mną tak szybko.
2: Daj spokój. Co ty w ogóle mówisz?
1: Żachnął się żartobliwie kryminolog.
2: I ile razy cię upominałem, żebyś mówiła mi po imieniu? Wiesz, że byłem stażystą u twojego ojca. Chciałem do policji, ale oni mnie nie chcieli.
1: Znała tę historię i wiele razy się z niej śmiali. Teraz jednak nie miała ochoty na wspominki promotora. Była na siebie zła, bo za każdym razem działo się to samo. Z szacunku do wiedzy i doświadczenia profesora Chomczyńskiego nie potrafiła tak po prostu zwracać się do niego na ty. Myślała, że może jeśli zrobi dyplom, coś między nimi się zmieni, choć była świadoma, że nigdy nie dorówna mu wiedzą, ale na razie wolała, żeby to on za każdym razem decydował, jak ma do niego mówić. Siadaj i rozgość się, Lenka. Do ich kurtuazyjnych gierek włączyła się profesorowa. Czekałam tylko na ciebie, bo zaraz zaczynam dyżur. Gdybym wiedziała, że jesteś w takim stanie, sama bym do ciebie przyjechała. Trzeba było napisać, zadzwonić. Zjesz zupy? A może chcesz świeżego soku z grejpfrutów? Pomogą zgonić opuchliznę.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?